chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: z nim spała. Czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Witam w środowy poranek, Sandra Pawłowska. Na termometrach mamy 10 stopni, dziś maksymalnie do 16, ale dzisiaj ma pojawić się słońce. Na ulicach Radomia jeszcze mały ruch i mało samochodów.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Policja zatrzymała matkę Bartosza G. To oskarżone o zabójstwo przed rokiem, 16-letniej Mai. Zatrzymanie kobiety to efekt nowego śledztwa dotyczącego podżegania do zabójstwa. To wszczęto po tym, jak telewizja Polsat News ujawniła, że obywatel Pakistanu otrzymał zlecenie zabójstwa od matki Bartosza G., a celem miał być m.in. ojciec nastolatki. Przypomnę, że zaraz po zabójstwie chłopak uciekł do Grecji. Został sprowadzony do Polski w grudniu. Głównym tematem rozmów rozejm energetyczny. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkali się w Nowym Jorku. Przywódca Ukrainy podczas rozmowy zaproponował rozejm energetyczny. Rosja powstrzyma się od ataków na ukraiński system energetyczny, a Ukraina nie będzie uderzać w rosyjskie rafinerie. To nasza propozycja. Jesteśmy bardzo wdzięczni stronie amerykańskiej. Amerykanie przekażą ją Rosjanom. Nie znam jeszcze stanowiska Rosji. Mówił Zełenski, który przekazał też, że prezydent USA pozytywnie ocenił kwestię licencji na pociski Patriot dla Ukrainy. A polscy siatkarze w półfinale Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni awansowali do niego po wygranej z Niemcami 3-0.
3: Pokazali klasę!
4: Pięknie! Musimy mieć ten medal i myślę, że złoty.
2: Usłyszał reporterski w strefie kibica w Bełchatowie, a rywalem Polaków w półfinale będzie wygrany z pary Słowenia-Belgia.
0: SK Radom News.
1: Witam, Sandra Pawłowska. Ponad 100 tysięcy zarejestrowanych samochodów w Radomiu. Urząd Statystyczny w Warszawie z okazji wczorajszego dnia bez samochodu przedstawił dane za ubiegły rok. Wynika z nich, że na 1000 mieszkańców przypadło 601 aut.
5: Prawie 46 tysięcy aut na benzynę oraz 37 tysięcy na olej napędowy.
1: Mówił Marcin Kałuski z Urzędu Statystycznego. W Miejskiej Bibliotece w Radomiu odbędzie się kolejne popołudnie z grami planszowymi. Najbliższe 30 września o 16.30. Szczegóły na stronie Miejskiej Książnicy.
6: Jankes,
7: Jankes,
6: Kama
7: i Wiktor.
8: No i godzina 6. Dzień dobry, czas zacząć walkę z nowym dniem, który nazywa się środa.
9: Dzień dobry, witamy, zapraszamy.
10: Ja jestem szczęśliwy, zaliczyłem zieloną falę.
8: A to pan już wygrał.
11: 1-0 dla Jankesa w takim razie. No to ciekawe, jak u was o poranku, drodzy słuchacze, wygrywacie czy przegrywacie w starciu ze środą?
8: Relacje z porannej walki zgłaszajcie pod 664-402-302 albo walczcie gadając do Messengera. O, patrz, jeszcze tutaj pyk i lecimy.

0: tutaj SK, 8 minut po godzinie 6, kawa wjechała, jest pięknie, my też wjeżdżamy w środę 23 września.
1: Tak. Jak kawa u ciebie wjeżdża, to już masz 2-0 na koncie.
2: Gość gra na kodach, oszukuje, to jest cheatowanie.
0: Espresso wjechało w domu i teraz jeszcze amerykanko.
1: Ojej. Wygrywacie czy przegrywacie w starciu ze środą?
3: Ja niestety środowe spotkanie z tym dniem przegrałam. Bo czy to może skończyć się dobrze? Palec, blender i wtyczka w kontakcie. No niestety nie mogło się to skończyć dobrze, ale plus jest taki, że nie skończyło się również z sorem.
1: No właśnie.
2: Zadziwiająco dobrze pani brzmi jak na osobę bez palca, nawet
0: ale
2: bez ręki.
0: Taki szejk samego rana pyszne.
1: Mój tata zawsze mówił, paluszek i główka to szkolna wymówka.
2: Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu jest pierwszy dzień jesieni.
0: Dzisiaj.
2: No, to mam taką propozycję. Przedłużmy sobie na playliście lato. Wiktor Dyduła.

0: Jest na razie zgarnia wszystkie punkty, jest 2-0 dla niego. Zielona fala, druga kawka wjechała, no na litość boską.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej. Tak gdzieś tam pani Jadzia gdzieś zaginęła w akcji, no to dzisiaj czerwone światło dla pani naszej Jadzi, przepraszam.
0: A ja
1: tak
0: myślę, że właśnie 1-0 dla niej, bo mogła być w pracy, a nie jest.
1: Mogłaś tu być.
0: Mogłaś tu być.
2: Ale nie otworzyłaś drzwi. A jak u was sytuacja?
3: Na razie ze środą walczymy. Jedziemy do szkoły, później do pracy. Zobaczymy, co przyniesie dzień.
2: A pani na razie na remis po pierwszej połowie.
1: Zapraszamy kolejne osoby. Dzień dobry, Jadziu.
4: Dobry.
2: Co za spóźnianie się?
1: Dzień dobry, Jadzio jest z nami. Za chwilę coś poprasujemy, na pewno choćby tak przez chwilkę jeszcze. No dobrze. A teraz od nas dla was, oj, ATP.

0: 23 minuty po godzinie 6.
1: Tutaj SK, w środę 23 dzień września. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
2: My cały czas się pytamy oczywiście, kto wygrywa, czy wy, czy środa, ale okazuje się, że w kwestii wygranych to już mamy wszyscy, jako my, Polacy, przynajmniej jeden punkt na koncie ze względu na to, co w siatkówce się wydarzyło.
1: To nawet, nie wiem, czy to nie było za 3 punkty albo tam za ile. Generalnie idziemy w stronę wielkiego finału i Mistrzostwa Europy w siatę. Wczoraj graliśmy z Niemcami, a to zawsze cieszy podwójnie. 3-0.
0: Kurczę, zawsze jesteśmy dobrzy w takich sportach, które interesują 8 albo 11 krajów maksymalnie z całego globu. Siatkówka, Polska górą. Żużel, Polska górą.
1: Nie no, siatkówka to tak szerzej trochę. No
0: tak, no 15 krajów, dobra.

0: Reklama.
1: Jesteś uczniem, uczennicą klas 4-8? Mamy dla Ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz i weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Ponownie zaglądamy do Radomia. Cały czas na ulicach jeszcze w miarę spokojnie, a pogodowo póki co 10 stopni, choć maksymalnie dzisiaj do 16. Synoptycy prognozują, że w ciągu dnia będzie sporo słońca.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: Zbliża się 6.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam, planował zamachy na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. Kolejna akcja polskich myśliwców nad Bałtykiem. Tym razem przechwyciły rosyjski samolot Il-20. Maszyna znajdowała się około 40 km od polskiego wybrzeża.
12: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
13: SK Sport News.
11: Imponująca gra polskich siatkarzy i awans do półfinału Mistrzostw Europy. W ćwierćfinałowym pojedynku biało-czerwoni nie dali szans Niemcom. Wygrali 3-0. Nie do zatrzymania był Wilfredo Leon, który świetnie przyjmował i raził skutecznością w ataku. O awans do finału Polacy zagrają w piątek ze Słowenią lub z Belgią. A kolejna kontuzja kolejnego bramkarza. Bartłomiej Drągowski opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystoka. Mecz z Bośnią i Hercegowiną winą w Lidze Narodów już w piątek.
12: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
15: Jankes, Kama
16: i Wiktor.
17: W Radiu SK.
18: Dzień dobry wam mówimy, to już jest środa.
19: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w komplecie. Mamy nadzieję, że u was wszystko w jak najlepszym porządku z samego rana.
20: Przegrywacie czy wygrywacie ze środą? Kto jest górą w tym porannym starciu?
21: Zdecydowana przegrana. 550 za bak paliwa.
20: Za litr będzie niedługo.
18: A tak się nabijaliście ze mnie, kiedy elektryka brałam.
19: Ha! Wszystko się zgadza, Kama wygrała. No i ci, którzy jeżdżą oczywiście też na gazie, też są, no mają bardziej z górki niż pod górę.
20: Spokojnie, zaraz prąd też podrożeje.

0: RSK, 22 minutki do godziny 7.
1: Poranne prasowanie.
2: No i Adziula z nami. Wydłużona, wyczekana, ale w końcu jest.
1: Ja nie wiem, czy tak można. Dzień dobry.
3: Ale ja też czuję, patrząc po twojej minie, że jest 1-0 dla środy.
1: Tak.
0: Słuchajcie, prasujemy, patrzymy, co tutaj piszą w gazetach i nie tylko oczywiście. Wracamy do tematu pana Filipa Heizera, Filipka. Piszą, że nie będzie podróży poślubnej. Napisali w Super Ekspresie z przodu. Nie będzie podróży poślubnej. Koniec.
2: Ale przecież jego całe życie to jest podróż.
0: To prawda.
2: Aktualnie odbywa podróż znowu do lat 20 swojego życia.
0: Ciekaw jestem, jakie ciasta mieli tam na ślubie. No bo zawsze jest i coś słonego, tak rosołek, jakieś tam mięcha i inne cudawianki.
2: Bratku, i później ty powinieneś dostarczyć sernik na ślub Heizera.
0: Nie, no ja się dorobię, dostarczyłem sernik i jest, czeka. W odpowiednim momencie pojawi się w studiu.
3: Bo Jadzio, sytuacja jest taka, że w zeszłym tygodniu Jankes w zabawie Kim jest Jankes był sernikiem. I nie odgadł. Nie odgadł. Był pełen rodzynek.
1: Musiał upiec sernik.
3: Albo musiał się przebrać za sernik, co może być trudne.
0: No, trudno
3: albo musiał przynieść blachę sernika.
0: Jest sernik, jest blacha, wszystko będzie w jak najlepszym porządku, serio, naprawdę.
2: Tu pojawia się ważne pytanie.
1: Kasia upiekła.
2: Nie.
3: Ważne pytanie do ciebie, czy sernik z rodzynkami, czy bez?
1: Z rodzynkami, czy bez?
0: Ja z.
2: A ty, Jadzia?
1: Ja też.
2: To lećmy dalej. Pomidorowa z ryżem, czy z makaronem?
1: Z ryżem.
2: A placki ziemniaczane ze śmietaną posypujesz cukrem czy solą?
3: Jednym i drugim.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Orzełek z solą, a reszka z cukrem.
4: No. Reklama. Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
5: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków joniec.
6: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
7: No co wy, spawane z profili będą git.
8: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
6: Siadek.
8: No co,
9: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28.
11: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
15: I po reklamie.

0: 12 do 7.
1: Ludzi w urodziny.
0: Anka, która się zakochała. Halo, dzień dobry, witamy.
2: Halo, dzień dobry, cześć.
0: Ania, szczęśliwa dziewczyna.
3: To jest w ogóle przeurocze, że napisałaś. To był cudowny rok. Dzisiaj obchodzisz 42 urodziny. A tu proszę bardzo, cały cudowny rok za tobą. Co się wydarzyło?
2: O rany, to jest bardzo długa historia, w sumie długa lista, bo po pierwsze zakochałam się, że zupełnie się tego nie spodziewałam w tym już prawie starczym wieku.
3: Starczym, co ty gadasz, no?
2: No i to żartuję. No i że zdecydowaliśmy z moim Darkiem, że przeprowadzamy się po prostu razem, tak żeby zamieszkać razem i znaleźliśmy cudowne mieszkanie, z tym, że po raz pierwszy zamieszkałam na wsi, to tak dość daleko od centrum nawet. Więc pierwszy raz w życiu nie mam sąsiadów, pierwszy raz w życiu śpię przy otwartym oknie, nie słyszę samochodów.
1: A czy to jest taka prawdziwa wieś, że ty z samego rana albo słyszysz radio, albo słyszysz...
2: Koguta ani takiego stworzenia typu kura nie ma w pobliżu, ale są konie, które parskają czasami już o poranku niedaleko.
1: Konie budzą tak. Patataj.
2: Odgłosem paszczowo-gębowym, dokładnie tak.
3: Ale powiedz, Anula, polecasz taką rewolucję w życiu?
2: Tak.
3: Super. Bardzo się cieszę. To muszę się najpierw zakochać, no dobra.
0: No nie ma problemu, kawa to jest kwestia wyjścia z radia.
3: Albo kwestia finansowa, więc proszę bardzo, stówka dla ciebie na dzień dobry.
0: Ale fajnie. Czekajcie, dajcie ciszę. Pokaż brzuch, ja przyłożę ucho do brzucha. Są, motyle latają.
2: Oczywiście wiejskie motyle, umówmy się.
0: Wiejskie motyle. Wszystkiego dobrego dla ciebie, buziaki.
2: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego też dla was i dla wszystkich słuchaczy.

0: Like to nie lubią, te środę za 5 minut, 7.
1: Za chwilę Marcin Procki, newsy w Radiu SK. Zapraszamy, polecamy oczywiście.
0: Kolejne doniesienia w sprawie kryptowalut i afery Zonda Krypto.
2: Wow. No, trzymajcie się za portfele.
0: Pieniążki wymyślone, ale zatrzymania prawdziwe. Jankes.
3: Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK. Radiu SK. Radiu SK. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
18: Carrefour w sumie najlepszy jest.
19: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Canal Plus.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Chwilę przed siódmą ponownie zaglądamy do Radomia. Coraz więcej samochodów. Już teraz stoicie na krzyżówce szarych szeregów i Wernera. Na termometrach cały czas w granicach 10 stopni, a dziś maksymalnie do 16. Synoptycy prognozują słońce.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa ustalanie motywów sprawcy. Policja wyjaśnia okoliczności ataku w szkole w miejscowości Ptaki niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Jak opowiadają nam świadkowie, doszło do tego przed rozpoczęciem zajęć.
3: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem 4 ciosy zadał tej dziewczynce. Widziałam, jak tutaj jej zadał, właśnie w głowę. No przestraszyłem się tego.
2: Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Dziewczynkę przewieziono do szpitala. Kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto, Artur K., został zatrzymany i usłyszał zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
4: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
5: Policji.
4: Tak, policji.
2: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wiemy, że to były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Zanim do niej trafił, w policji zajmował się cyberbezpieczeństwem. A piłkarska kadra szykuje się do pierwszych spotkań w Lidze Narodów. Jeśli w piątkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną wystąpi Robert Lewandowski, będzie to jego 168. spotkanie w narodowych barwach. I jak mówi Lewy, na razie nie myśli o końcu.
6: Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
2: Kapitan kadry zapewnił też, że jest gotowy do gry, a przypomnę, że podczas tego zgrupowania reprezentacje czekają aż 4 spotkania.
0: SK Radom News.
1: Witam, Sandra Pawłowska. Najwięcej radomskich samochodów ma napęd spalinowy. Tak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie.
7: Liczba zarejestrowanych samochodów wyniosła dokładnie 115 292.
1: Powiedział Marcin Kałuski z Urzędu Statystycznego. To będzie eksperymentowanie z muzyką. Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr zaprasza na kolejne spotkanie w ramach warsztatów Otwarty Teatr Perkusyjny. Warsztaty już dziś o 19.30 przy Śniadeckich. Wstęp wolny.
8: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Środa, czyli w pół do piątku już. Ha, super.
9: Środa to jest twardy przeciwnik. Kto na razie wygrywa właśnie, ona czy wy?
10: Dzień dobry, witam. Ja już chyba dzisiaj na samym starcie przegrałem z tym dniem. Ledwo otwarłem drzwi od samochodu, już mi się ułamała listwa boczna z drzwi.
9: Ułamała.
11: No, można było również ułamać i ukruszyć ząb, więc w sumie bym powiedziała, że jednak zwycięstwo. W kwestii zwycięstwa za chwilę sprawdzimy, kto wygra u nas w siódme wygrywa. Przypominamy 6-6. 4-4-0-2-3-0-2.
9: Już można ustawiać się w kolejce.

0: Zalia. Cudowna Zalia w Radiu SK. No dobrze.
1: Będę z wami tu pracował na zawsze.
0: Słuchajcie,
1: mamy... Chyba, że mnie Piotrek zwolni.
0: Piotrek, pozdrowienia oczywiście do tego szefa.
2: Brzmiało to jak groźba z twoich ust.
0: Słuchajcie, patrzymy w stronę Australii. Daleko, daleko, do góry nogami jesteśmy.
3: Dobra, obrócę się, obrócę się.
0: Jest taka miejscowość, ta główna miejscowość w Australii.
2: Canberra.
0: No nie ta miejscowość.
2: Sydney. Melbourne.
0: Ale oni nie wygrali. Właśnie, Canberra, o czym wspomniała Kamcia. Ta miejscowość została uznana za najlepsze na świecie miasto do życia. Serio. Po prostu tam się
2: nie
0: żyje najlepiej, najwspaniale.
2: Na
0: jest taki ranking, jeśli chodzi o naszą Warszawę.
2: No właśnie, jak Polska.
0: Polska, Warszawa, 32 lokata na całym świecie. To całkiem nieźle. Nie, no całkiem nieźle na całym
2: ale
0: świecie.
2: Ale jak pierwsze miejsce
0: ale Canberra,
2: na świecie, to
0: Australia.
2: Najlepszego miejsca do życia może zajmować miasto, w którym się chodzi do góry nogami. No,
3: to wystarczy pół godziny i cała krew ci do mózgu odpływa.
4: Jankes. Kama. Wiktor.
5: W Radiu SK.
2: A jak głowa boli, panie.

0: 16 minut po siódmej. No to co? Siódme co robi? Wiadomo, że wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Zapraszamy 6644-0202. Będzie o wygrywaniu w pierwszym pytaniu, ale dobra, spokojnie. Odbieramy telefony.
3: Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Kto przy telefonie?
4: Magda.
2: Jest Magda. Moc, jest energia, jest Madzia i mamy pierwsze pytanie.
1: Rozpoczęta. Pierwsze.
6: Wczoraj polscy siatkarze wygrali z Niemcami w siatkę 3-0.
5: Brawo!
4: Brawo!
6: No i co mówi niemiecki siatkarz po przegranej z Polakami?
4: Polsce się udało!
2: Po polsku, tak, bardzo dobrze!
6: Bo oni z szacunku nauczyli się polskiego, no.
5: A tak naprawdę mówi, szajsy.
2: Lećmy, auf Wiedersehen, lećmy z drugim, teraz głośno jest o lalce. Kto ją napisał?
6: Zarówno
4: kogo?
5: Lalkę kto napisał? Szkoła Prus. Się kłania. Kto?
4: Prus!
5: Dobra!
4: Prus.
5: Prusak.
1: Trzecie.
5: Uwaga, wymień dwie małe rzeczy.
4: Piłeczka do ping-ponga i mała czarna sukienka.

0: na przykład może
1: bardzo
0: być.
1: Ładnie.
0: Cieszmy się z małych rzeczy.
1: Ja lubię małą czarną kawkę za rana, to jest naprawdę coś pięknego. Lećmy.
0: A kto zamieniał wszystko w złoto? Glapiński, Posejdon czy może Midas?
2: Ten pierwszy.
0: Też. Nasz jaszcząb. Gdyby nie on.
1: Czyli Glapiński, bardzo dobrze.
3: Zgadza się. Kto ci tyle złota da, co?
4: Piąte.
1: Uwaga, piąte.
3: Skąd pochodzi waran?
1: Ja nie wiem. Ja nie podpowiem.
3: No.
2: A jakaś podpowiedź?
3: Masz to w domu.
0: Takie jest z szufladami.
2: Komoda?
0: Waran z komodo, ale już po czasie. Trzymaj
3: niestety,
0: się, Macia.
3: Pa.
0: Wszystkiego dobrego.
2: No
1: ale była dobra. Ale
2: hej.
1: Była dobra, no. To była długa sekunda, nie wolno tak. Oczywiście raz, dwa, szybciutko odpowiadamy i szybko odbieramy telefony.
3: Halo, kto z nami? Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Mateusz. Szóste.
0: Mateusz, co to jest komoda?
3: Skoro było komodo.
5: Komoda, no to jest mebel.
0: I ostatnie pytanie, siódme. Ostatnie sekundy.
3: Dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, więc powiedz, co się robi łyżką?
5: Łyżką miesza się z herbatkę.
0: Jesienią!
1: Jesienią! Jak mogłeś?
3: Przewrócił się na twarz.
1: Nie, to zaliczmy, ale walczył. Zaliczamy czy nie?
0: Zaliczamy.
1: Sprawdzamy, war zalicza. War mówi tak, zaliczamy, był blisko.
0: Eskowe klapki, kubota, skarpetki, magazyn Eska Story, wszystko leci do ciebie. No i jeszcze raz, co się robi łyżką?
5: Jeśnie!
0: Nią!
5: Wyczynią!
3: Ludzie kochani!
0: Spoko, kiedyś się nauczymy.
3: Jutro znowu to zrobimy.

0: Pink, tylko o kawce i herbatce, bo tak w ogóle to sober. 26 po 7 to jest środa.
1: Jest pięknie, jest wspaniale. W wielu miejscach pogoda, no dzisiaj jest taka, powiedzmy, taka sobie. Tak
2: no zwana... panie, no pierwszy dzień jesieni, no hej.
0: To jest fajna polska szarość.
1: Ale okazuje się, że tak, w okolicach Zakopanego
0: jest już białość.
2: Wczoraj, czyli ostatniego dnia lata, Kasprowy Wierch pokrył się śniegiem. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział, to polecamy gorąco w social mediach, można to zobaczyć.
0: Jakby to powiedział Piotrek Żyła, tyle śniegu dowaliło.
1: Tyle śniegu.
2: Słuchajcie, wszyscy pracownicy tam PKL-u usuwali ten śnieg łopatami, suszarkami, chuchali, dmuchali, ale ci, którzy wjechali kolejką linową na samą górę Kasprowego Wierchu, ujrzeli dosłownie bajkową scenerię, ale przypominam, ostatni dzień lata.
1: Bajkowa, zimowa sceneria.
0: No to wszyscy razem.
3: Ulepimy ci bałwana.
0: No chodź!
3: No chodź, zrobimy to.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10, Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156.
5: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
6: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy ci od ręki. Przyjdź, czekamy na ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Być doskonałym kierowcą i jeździć przepisowo.
9: Przysięgamy!
8: Być fachowym instruktorem i szkolić na mistrzów kierownicy.
9: Przysięgamy!
8: Armia Delty. Od lat super szkoleni kierowcy i instruktorzy. Na kursach prawa jazdy we wszystkich kategoriach. Na kursach kwalifikacji wstępnej. Szkoleniach okresowych i kursach na instruktorów. Ośrodek Delta. Kieruj się profesjonalizmem. Radom Traugutta 52. Sprawdź na delta.radom.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Dużo ruchu i dużo samochodów na ulicach naszego miasta korkuje się na osiedlach, między innymi na Michałowie, Gołębiowie, Borkach czy Ustroniu. W pogodzie dzisiaj słońce, a na termometrach do 16 stopni.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: Miała 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Alert RCB. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Taką wiadomość o poranku dostali mieszkańcy Lubelszczyzny. Poderwano polskie myśliwce, a dowództwo operacyjne przekazało, że sytuacja jest monitorowana. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcy w Oświęcimiu.
14: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
13: Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. Senior oraz jego żona trafili pod opiekę ratowników.
15: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
16: SK Sport News.
13: Polscy siatkarze poznają dziś półfinałowego rywala Mistrzostwa Europy. Wczoraj wygrali z Niemcami 3-0 i po raz czwarty z rzędu awansowali do strefy medalowej. O finał Polacy zagrają z Belgią lub Słowenią, które dziś zagrają ze sobą. A o poranku czekają nas tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej. Polka gra właśnie w drugiej rundzie turnieju WTA 500. W Singapurze jej rywalką jest 47 w rankingu Ukrainka Aleksandra Olinkowa. Sprawdzamy teraz, co dzieje się na korcie. Trwa pierwszy set, no i na razie Maja idzie wyśmienicie, prowadzi 5-0.
15: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
17: Jankes,
18: Jankes,
17: Kama i Wiktor.
19: Pięknie brzmi. Środa, czyli w pół do piątku, panie i panowie.
20: No
19: czekamy.
20: I po pierwsze, walczycie z tym dniem. Jaki jest na razie wynik?
21: Na razie ze środą walczymy. Jedziemy do szkoły, później do pracy. Zobaczymy, co przyniesie dzień.
20: Czyli cały czas remisik. A po drugie, Jankes zaraz zacznie walczyć ze swoją nową osobowością.
22: Zapraszamy na Eskowego Instagrama. Tam przerobione zdjęcie Jankesa. No i pytanie, kim jest dzisiaj? Wrzucajcie podpowiedzi dla Jankiego na Eskowy Messenger.
19: Ostatnio byłem sernikiem, nie udało mi się z rodzynkami, czy bez je byłem?
22: Słuchaj, ty zawsze jesteś sernikiem. Pełen szczęścia.
19: Za kilka chwil wjeżdżam tutaj z sernikiem, uważajcie, no. Naprawdę.
20: Pokażesz rodzynka? Mm. No to co? Instagram, tam zdjęcia.
19: Już
20: wasze
19: jestem?
20: Podpowiedzi, tak, u nas na Messengerze. Kim dzisiaj jest Jankes?
19: Boję się, zaczynam się bać.

0: W Esce lato się nie kończy.
1: A gdzie tam w ogóle, rzeczywiście. Kama, dawaj do bikini. O, jest okej.
0: Ostatni dzień lata i...
2: Gips.
1: I oczywiście Igo.
2: Dla pieniędzy wszystko for money. Tak jest.
1: No dobra, lecimy dalej.
2: Pierwszy dzień jesieni, słuchajcie, na skraju lata i jesieni odbywały się przeróżne festyny, różne małe spotkania, na których panie z kół gospodyń wiejskich sprzedają i rozdają swoje specjały.
0: Ojejku, ale to są tak pyszne rzeczy, robione ręcznie, robione z miłością, robione z tradycją. Na dożynkach zawsze najbardziej człowiek jest w stanie przytyć.
1: Ja kocham, ja ostatnio byłem na dożynkach, wyjechałem samochodem, w samochodzie miałem pełno specjałów. Ogórki kiszone, ziemniaki, pomidorki, wszystko było.
2: Słuchajcie, no to w takim razie zadajecie się z przestępczyniami.
1: Ojeju, co to?
2: Okazuje się, że kontrolerzy Krajowej Administracji Skarbowej pojawili się na takich dożynkach w zeszłym tygodniu w kilku miejscowościach w Małopolsce.
1: Kto i tam puścił?
2: Wręczali mandaty paniom z kół gospodyń wiejskich.
0: A za co?
2: Nielegalnie rozprowadzały swoje specjały bez użycia kasy fiskalnej.
1: Jego to jest niesamowity cios wymierzony mafii drożdżówkowo-dożynkowo-pierogowej.
2: Od teraz jesteśmy bezpieczni. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
8: Nie daj się wyprzedzić. Poznaj jako pierwszy nowe Audi Q7, które już czeka na ciebie w naszym salonie Audi Radom. Tylko od 21 do 27 września przy zamówieniu Audi Q7 otrzymasz wyjątkowy prezent. Pierwszy przegląd serwisowy całkowicie za darmo. Umów się na jazdę próbną, przyjedź do naszego salonu, poznaj nowe Audi Q7 z bliska i zachwyć się jego możliwościami. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis Radom, ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
9: Kasacja pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
10: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
13: I po reklamie.

0: Idealne towarzystwo pod kocyk i herbatkę. Margaret, Dawid Kwiatkowski, świeczuszka.
1: Za oknem świeczuszka pod kołderką?
0: A potem straż pożarna.
1: No dobrze, okej. Nosa się zbliża, uwaga, ostrzegamy.
2: No właśnie, pamiętajcie, że gdybyście chcieli powkręcać znajomych, to sk.pl.
1: Tam też mieszka nosel.
0: Gdyby tak się okazało, że za kilkanaście sekund zadzwoni wasz telefon, to po prostu profilaktycznie go nie odbierajcie.
1: Tak, będzie bezpiecznie.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Dzień dobry, czy ja do pana Zbigniewa się dotelefonowałam?
4: Tak, słucham.
5: Dział odpraw lotniczych po tej stronie niewyparzonej pana. Ja telefonuję w sprawie wylotu, który mamy z państwem 25. To pan, tak?
4: Tak.
5: Szanowny panie, ja bym panu wysłała, tylko proszę mi podać maila, a listę pasażerską, żeby pan się po prostu dogadał z którymś z pasażerów, jeśli chodzi o overbooking. Dobrze?
4: Znaczy nie rozumiem. Ja 25. muszę lecieć.
5: I teraz, ja dam panu listę pasażerów, żeby pan sobie znalazł któregoś pasażera, z którym się pan powymienia na miejsca.
4: Znaczy jak to ten, więcej sprzedanych niż jest miejsc w samolocie?
5: No bo komputer mi wypluł, że pan będzie miał tak zwany overbooking.
4: Ale mnie to nie interesuje. Ja jestem poumawiany, jesteśmy umawiani na wyjazd.
5: Proszę
4: i
5: pana,
4: musimy tego dnia jechać.
5: Ja panu powiem.
4: Nie mogę z nikim dogadywać.
5: Ja panu powiem, komputera to też nie interesuje, że pan na przykład musi. Mi tak wypluło, to ja się muszę dostosować, ale wyjście z opcji jest następujące, że ja dam panu listę i niech pan sobie podzwoni i się dogada z kimś.
4: Ale nie, ja nie rozumiem, dlaczego ja mam dzwonić, wie pan, ja nie rozumiem.
5: Ale przepraszam, my nie mamy czasu, żeby dzwonić i szukać dla pana miejsca.
4: Dlaczego ja mam dzwonić, jeżeli ja mam wykupione bilet?
5: No bo już widzimy, że pan będzie na overbookingu.
4: Ja widzę rozwiązanie takie, że ja przyjeżdżam na lotnisko i lecę, a niech państwo sobie już myślą o tym, w jaki sposób.
5: A proszę pana, proszę na nas tego nie zwalać. My komputera, proszę pana, w takim przypadku nie oszukamy, to jest lotnictwo. Tutaj przepisy są rygorystyczne.
4: Ale co to mnie interesuje? Przepraszam bardzo, co mnie interesuje komputer? Ja kupiłem, jestem umówiony, mam opłacone mieszkanie tam na miejscu, na 4 dni lecę, więc proszę mnie, to nie interesuje. Co oddadzą państwo mi za wynajęcie tego lokalu?
5: No tutaj nie, proszę pana, tylko lot nas interesuje.
4: No to co to jest? Co to jest?
5: Proszę pana, to może Barbara by jakieś miejsce znalazła?
6: Zbyszek, zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: No, wiesz co, po prostu. A ja dzisiaj akurat mam zły humor, no.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Avicii w Radiu SK oczywiście i grupa Coldplay, 5 minut do godziny 8.
1: Wiesz, jaki jest Avicii?
2: A?
1: Znakomici.
0: Wszystko się znakomici
3: tak
0: zgadza. Bardzo
3: jak
0: dobrze.
3: Znakomici jest przerobione twoje zdjęcie na jaskowym Instagramie. Kim
0: jestem
3: jest
0: już?
3: Odpalamy naszą zabawę.
0: Co tak się uśmiechacie? Dlatego właśnie
3: bo
0: macie takie...
3: Bo jest znakomici.
0: Ostatnio byłem mesternikiem, dzisiaj... Dam radę?
1: Czy nie? Jak to może widzicie? Być ciężko, naprawdę może dzisiaj być ciężko, aczkolwiek jeżeli czujesz się na sile i umysłach, takich dobrych siłach umysłowych, to tak.
0: Ale czy to jesteś blisko tej branży, w sensie sternikowej, ciastowej, słodkiej?
1: Daleko, bardzo daleko.
0: O.
3: No to posłuchaj może pierwszej podpowiedzi, która jak zwykle nic ci nie wyjaśni.
0: Proszę.
4: Jankes, ja to chciałabym ci podpowiedzieć, ale ja nawet nie wiem, kto to jest.
5: Jankes.
0: Okay.
6: I Wiktor. Wiktor. Radio SK.
0: Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
3: Znakomici.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Przed godziną 8 na ulicach Radomia jeszcze korki, utrudnienia na Żeromskiego, Malczewskiego i Słowackiego. Na termometrach już 12 stopni, a dziś maksymalnie do 16.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest 8, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledczy mają dziś przedstawić powody i szczegóły zatrzymania matki Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Kobieta według jednego z bohaterów reportażu telewizyjnego o tej sprawie miała zlecić zabójstwo 3 osób z otoczenia ofiary i jej syna. O szczegółach reporterski Mateusz Chłystun.
3: Policjanci pojechali do domu kobiety z nakazem przeszukania. Nie planowali pierwotnie jej zatrzymywać. Według komunikatu mazowieckich funkcjonariuszy podczas tej wizyty zabezpieczyli jednak nośniki danych, w tym telefony, a także dokumenty. Policja poinformowała następnie o okolicznościach, które wymusiły zatrzymanie 47-latki. Prokuratura prowadzi w jej sprawie śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Wszczęto je po emisji wspomnianego reportażu, w którym obywatel Pakistanu otwarcie przyznał, że otrzymał od kobiety konkretne zlecenie. Wcześniej prokuratura prowadziła już podobne postępowanie, które dotyczyło gróźb karalnych kierowanych przez matkę oskarżonego, ale zostało umorzone.
2: Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Cenom diesla coraz mniej brakuje do granicy 10 zł, a to oznacza, że na niektórych stacjach cena może się nie zmieścić na pylonie.
4: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania.
2: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot. Dziś, jak sprawdzamy, cena ropy na giełdzie spadła poniżej $100, ale jest za wcześnie, by mówić o obniżkach na stacjach paliw. A teraz informacja sprzed chwili. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało właśnie swój alert dla mieszkańców Lubelszczyzny. Teraz ten ogłoszono rano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę.
5: SK Radom.
1: Witam, Sandra Pawłowska. Miasto Radom rozpoczyna kampanię edukacyjną dotyczącą hejtu i mowy nienawiści w szkołach. Działania mają kłaść nacisk na przemoc w sieci. Na początek wszyscy uczniowie otrzymają ankiety, które mają sprawdzić ich wiedzę z zakresu hejtu w internecie. Po analizie opracowany zostanie plan działań, a kampania zakończy się w lutym tego roku. Regionalne przysmaki, rękodzieła, atrakcje dla dzieci i widowiskowy pokaz ognia to wszystko w ramach zbliżającego się jarmarku Świętego Michała w Radomiu. Od 25 do 27 września na Placu Konstytucji pojawią się wystawcy z całej Polski. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: W Radiu SK.
8: 3 minutki po godzinie 8. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Mówi wam Wiktor Kama i nie wiadomo kto, bo Jankes cały czas odkrywa swoją drugą naturę.
8: Kim ja jestem? To jest cały czas znak zapytania taki bardzo duży.
10: Dla ciebie znak zapytania, bo dla naszych słuchaczy to wystarczy wejść na Jankowego Instagrama, zobaczyć twoje przerobione zdjęcia, a potem wrzucać podpowiedzi dla Jankiego, żeby może jednak coś odgadł.
8: Dajcie coś konkretnego, dokładnie, no.
11: Jankes, moja odpowiedź brzmi: kiedy inni mieli kryzys wieku 20 kilku lat, on postanowił wejść trochę za wysoko.
9: O, czyli już wiesz, że on, a nie ona.
8: On, dobra.
10: Chciałam przypomnieć, że za sernik wysoko? To też on.
8: Mam pewien pomysł. Jestem zielony. W sensie zielony w głowie. Nie wiem, nie mam pojęcia, co się dzieje w ogóle. Co to może być? On.

0: Jesteś moim słonecznikiem. 8 minut po godzinie 8 to jest SK. Jankes wyszedł ze studia. Mam nadzieję, aby zrealizować swoją obietnicę zeszłotygodniową i wejść tu z całą blachą sernika.
1: W zeszłym tygodniu Janki był sernikiem. Nie udało mu się odgadnąć, że jest sernikiem. W związku z tym zapraszamy!
0: Chodź tu!
1: Zapraszamy! Mógł się przebrać za sernik lub mógł przynieść sernik.
0: Sam piekłeś czy sam kupowałeś? Opowiedz historię tego sernika.
2: To jest wyjątkowy sernik,
0: bo
2: gdyż sam się nim zaopiekowałem.
0: Aha.
2: Musiałem wiele pracy włożyć w to, by go
3: kupić. Czego zrobić?
2: Go wykonać, w sensie tutaj, żeby się pojawił w naszym studiu.
1: Słuchajcie, on nie jest w pudełku, więc nie wydaje się, że będzie kupny. Praca... Co więcej, jest w jakiejś blacha.
2: No miała być blacha, jeśli się blacha sernika, prawda?
0: Oczywiście.
2: To jest blacha, dobra.
0: Blacha 2115.
1: No otwieraj, no dobra, moja się ślinie.
2: Słuchajcie, to rzeczywiście duża była praca, ponieważ byłem w tym sklepie.
0: Aha.
2: Byłem w tym sklepie wczoraj, wyszedłem z tego sklepu, przypomniało mi się, że nie wyszedłem z sernikiem, więc musiałem do tego sklepu wrócić, to była dużo pracy musiałem.
0: Ze starości masz problemy z pamięcią.
2: Takie tam różne, no. Słuchajcie, patrzcie na to. Gdzie mi tam zagląda? Słuchajcie, dobra. O!
0: Jest!
2: Proszę! Ale jakie były wytyczne?
1: Blacha,
2: tymi wytycznymi przecież sami to stworzyliście.
1: Proszę państwa.
2: Miał być blacha, miał być sernik. Jest blacha?
1: Jest
2: sernik?
1: Jaki przyniósł jeden kawałek serniczka.
0: Ale proszę, jak ty za chwilę w nim odciśniesz swoją twarz, to ja nie wiem.
4: Jankes.
0: I właśnie. Nosek.
2: I właśnie.
4: I Wiktor. W Radiu SK.
2: To był wasz pomysł, pod którym ja się w ogóle nie jestem w stanie, nie wiem, jak ma się podpisać.
1: Tak jak
2: w ogóle,
1: my drobnym drukiem nie doczytaliśmy, że to będzie jednak jeden kawałek sernika, tak ty drobnym drukiem nie doczytałeś odciskania twarzy.
0: Zaraz odciśniasz w nim chociaż nosek w ramach pokuty.
2: Spróbuj.

0: Janki Andrea Bocelli, mówisz, to jest więcej niż gra. To jest niezła zabawa. Kim jest Jankes?
1: No dobrze.
2: Kim jest Jankes?
1: Ale przypomniałem sobie, że ostatnim razem podgadłem, że jestem sernikiem, tylko wy nie zaliczyliście mi, że niby za późno, tak?
0: Nie wykręcaj się, sernik cały czas jest z nami w studiu, więc przypominamy, że Jankes dotrzymał danego słowa.
1: Przyniósł sernik
0: do studia.
1: Smacznego kamcia.
0: Jedyne, czego nam brakuje, to odcisku twojej twarzy na tym serniku.
1: Na to nie zgadzam się, ale spróbuję.
0: Zrobimy
3: ja
0: to zaraz.
3: Ja też spróbuję sernika. Słuchajcie, nowa zagadka na eskowym Instagramie, przerobione zdjęcie Jankesa, no i podpowiedzi od was na naszym eskowym Messengerze.
0: Nowa postać dzisiaj.
1: Jestem człowiekiem?
0: Jesteś człowiekiem, jesteś onem.
1: Jestem onem, czyli mężczyzną.
0: Słuchaj tego.
4: Janki, jesteś człowiekiem, który bardziej zna świat niż własną kanapę.
0: Yo. I lubisz jeździć, wycieczkowicz jesteś. Coś jak
1: taki
0: Wojtek Cejrowski.
1: Świat, tak? Okay.
0: Ale nie jesteś Wojtkiem Cejrowskim.
1: Nie chodzę na boso.
5: Jankes, lubisz być wysoko.
0: O.
1: Cały czas właśnie myślę sobie, no dobra, bo ja mam trzy opcje, tak? Dobra.
3: Masz trzy możliwości trafienia, tak.
1: Czy ja mieszkam na co dzień w Łodzi?
0: Kurczę, ja nie wiem.
3: Ja też nie wiem.
0: Czy ta postać mieszka
3: w Łodzi?
0: Ale
3: zaraz sprawdzimy to, no.
1: Dobra.
0: Mówią nam, że nie.
5: Nie.
1: Nie, okej. Dobra.
0: Mamy podpowiedź również bardzo specjalną od nowego specjalnego popołudniowego programu.
1: Od Sońty Korościela?
0: Tak jest.
1: Ojejku, to już w ogóle nie zgadnę.
6: Cześć, tu Marcin Sońta. Sońta Korościel, SK w Radiu SK. Nie wiem, czy kojarzycie tego. No. Mm. Nieważne, mam podpowiedź. Jankes, dzisiaj jesteś gościem, który lubi szczytować, ale bez ekipy.
0: Dobra podpowiedź.
3: Najpierw zrobiło się gorąco w naszym studiu.
1: Coś, no dobrze. Czy ja jestem sportowcem?
0: Poniekąd.
3: Nie.
0: No trochę.
3: Nie.
0: Troszkę tak.
5: Amatorem.
3: To ty, jesteś troszkę takim samym trochę sportowcem, jak ja jestem sportowcem.
0: No bardziej. Ty byś nie zrobiła tego, co ta postać robi. Nie dałabyś rady.
3: Potrzymaj mi mój ser.

0: Piernik.
1: To wszystko z odpowiedzi na razie?
2: Jeszcze od słuchaczy ostatnia.
3: No proszę. Jankes, kiedyś wolałeś być w ekipie, a teraz odkrywasz świat sam.
0: No.
1: Czy jestem tym chłopakiem z internetu taki wysoki? O. Mm-hmm. No ten, jak mu
2: no,
1: tam,
2: który no. Ten? No.
1: Ten, co ostatnio wygrał Taniec z Gwiazdami w poprzednią edycję. Nie, całe szczęście nie... O.
0: Mm-mm. Nie wiem, kto wygrał.
2: Nie było cię w ogóle w tym programie, słuchaj. Jesteś trochę ponad, jakby nawet...
0: A, Bagi! O Jezus, zapytali
1: ja nie powiedziałem tego, kama masz stratę.
2: To by nie poszło.
1: Dobra.
2: To tym myślę, my zagramy.
1: Dobrze.
0: Wrzucajcie podpowiedzi na naszego eskowego messengerka.
1: Jak można szczytować bez ekipy?
2: Nie robiłeś tego nigdy sam?

0: Już wiem. Wiem, ale na razie nie powiem. Wiem. Mam was, słuchajcie.
1: Wiem, co będzie w newsach, bo podglądam Prockiego i mam do was pytanie takie newsowe.
2: No.
1: Jeżeli zatrzymują u wybrzeży Hiszpanii polski statek, który nielegalnie coś przewoził, to co mógł mieć w ładowni?
2: Na pewno banany. I pająki.
0: I warzywa, owoce, zielone banany, żeby były później u nas żółte.
2: Dużo śniegu.
3: Koks na zimę.
1: Koks na zimę. Z Zakopanego.
0: Tak?
1: Szczegóły już za chwilę.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Ponownie zaglądamy do Radomia. Powoli ruch zaczyna się stabilizować, choć cały czas w centrum możecie postać chwilę dłużej. A pogodowo dzisiaj ma być słonecznie, na termometrach do 16 stopni.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: Zbliża się 8.30, to czas na Jaskanie News. Marcin Porocki, zapraszam. 38 400 zł brutto miesięcznie. Tyle będzie wynosił podstawowy limit zarobków dla lekarzy. Rząd właśnie przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Jacht pod polską banderą zatrzymany u wybrzeży Hiszpanii. Na pokładzie jednostki znaleziono ponad 2 tony kokainy. Narkotyki były ukryte w 70 pakunkach, a hiszpańskie służby zatrzymały 4 członków załogi. Maja Chwalińska ma ćwierćfinał w Singapurze. Polska tenisistka w drugiej rundzie turnieju rozbiła Oleksandrę Olinkową w pierwszym secie 6-0, w drugim 6-1, a u półfinał zagra z Elis Mertens lub Barborą Krejcikową.
5: Janki cały czas głowi się, kim jest. Jego przerobione zdjęcie wisi u nas na Instagramie, a wy cały czas okupujecie nasz Instagram i Messengera.
14: No właśnie, tam rzucacie podpowiedzi i Janki teraz wyszedł na chwilę na korytarz i muszę powiedzieć, że on już chyba wie.
5: Tak, on sam chodził i mówił pod nosem, ja wiem, taki zadowolony z siebie cały czas.
15: To może zmienimy teraz.
5: No dajmy mu trochę satysfakcji z życia, no niech odpowie chociaż raz w tym tygodniu.
16: Chcę.

umilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: dyskoteki porannego człowieka. Axwell i Bone, 37 minut po godzinie 8 rano.
1: Tutaj Eska, jesteśmy, ja jestem w dobrej formie, mam się dobrze, jestem szczęśliwy, bo wiem. Wiem!
0: Kim
1: wiem.
0: Jest Jankes?
2: Słyszysz, to sama się wiem. Zaraz okaże, sprawdzimy,
1: czuję, że
2: sprawdzimy.
1: Wiem.
2: Ostatnim razem też myślałeś, że wiedziałeś i trzy razy nie wiedziałeś.
1: Ale za czwartym razem wiedziałem, ale już mnie zaliczyliście, ponieważ stwierdziliście, że trzy razy rzuciłem hasło.
3: Czy jeszcze, aby utwierdzić się tak? W swoim przekonaniu, chcesz taki secik od słuchaczy dostać? Jeden?
2: Tak, dawaj.
1: Poproszę.
3: Proszę bardzo, oto secik.
4: Mhm. Cześć Jankes, słuchaj, podpowiedź dla ciebie. Jesz kaktusy, które nie mają kolcy.
5: Jesteś osobą, która zdobywa niezdobyte.
3: A.
4: Cześć Jankes, słuchaj, podpowiedź dla ciebie.
3: Raz.
4: Jesz kaktusy, które nie
1: kolcy. Mają kolców. Dobrze powiedzieć, kolców.
3: Oraz?
1: Okay.
6: Chwała wielkiej ekipie.
1: Tak. Czy słowo ekipa jest kluczowe?
2: Nie. Kolce jest kluczowe, nie ekipa.
3: Bardzo ważne jest.
1: Słuchajcie, miałem pomysł wcześniej, ale mogę powiedzieć, tutaj podzieliłem się w studiu. Myślałem, że chodzi o Eda Sheerana, który ostatnio narobił bałaganu, no i też został sam trochę, bez ekipy za bardzo, no bo tam wszyscy się podwracali.
2: Tak, ale to za mądre było. My prościej prosimy.
1: No więc wiem, o kogo chodzi. To się chyba wydarzyło wczoraj czy przedwczoraj, prawda?
3: Uh-huh.
1: On znowu to zrobił, on znowu szczytował i znowu sam. Chociaż nie był sam, bo był z muzykiem, z Pawbitcem. Gdzie oni się wbili? Co to był za szczyt?
3: To był szczyt, którego jeszcze nikt nie zdobył. To było wejście na górę, na której byli pierwsi.
1: On w ogóle ma koronę, wiem, że on ma koronę ziemi. Był na tych wszystkich Mount Everestach i innych, tam, nie wiem, na Śnieżce, no pewnie na Śnieżce nie był, a to jest najważniejsze, na szczyt.
3: I na Górce Szczęśliwickiej.
1: O kim mowa, kim dzisiaj jestem? To jest tak zwany patec wariatec.
2: Zgadza się.
1: Wiedziałem.
2: Facet, który jest znany z ekipy, a potem już znany bez ekipy.
1: I chodzi po górach rzeczywiście, tych najwyższych szczytach na ziemi. Pokazuje to w internecie, robi piękne rzeczy. Miałem okazję poznać kiedyś pateca, Kubę. Fantastyczna postać rzeczywiście.
3: Samego siebie teraz poznaj, słuchaj. No, patrz,
1: i to szczytowanie, że kiedyś...
3: Się.
2: No nie!
1: No, dobrze mi we włosach.
2: No niestety, Janki, no musimy do Turcji polecieć, no.
3: A to na odlot ściśle tak. Gratulacje, kolego.
1: No, pięknie wygląda. Zajrzyjcie na Eskowego ta Instagrama. No jestem tam w wersji
7: reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
8: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
18: I po reklamie.

0: Zaczynamy! To już 11 minut do godziny 9.
1: Kończymy!
2: Co zaczynamy? Co zaczynamy?
0: Zaczynamy bardzo ważną rozmowę. Chciałam się podzielić, że kiedy zaczynałam pracę w radiu x lat temu, to nie potrafiłam zawsze ze stresu powiedzieć jednego trudnego słowa. Meteorologia. Więc zawsze mówiłam, że synoptycy. No ale niestety mam ciekawostkę z kategorii meteorologia.
1: Okay,
0: widać, że jednak już się nauczyłam mówić. I od początku tego roku nie było ani jednego huraganu na Atlantyku. Ostatni raz zdarzyło się to w 1914 roku. O!
1: W 1914
3: ciekawe,
1: roku!
3: Ciekawe, jak to wtedy policzyli. Czy mieli mapy satelitarne też.
1: Słuchajcie, ale ja wiem!
0: Co wiesz?
1: Ja wiem, co to jest.
0: Co to jest?
1: Cisza przed burzą.
3: Słuchajcie, ja wiem, że dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, a my przedłużamy lato w Esce, grając wakacyjne hiciory.
1: Ale teraz będzie upalnie.
3: Łap to.
1: Dawaj. O, kama, dawaj.
3: I co?
1: Słuchajcie, robimy to. Dawaj.

0: Głośnosza, czyli Sanach w Radiu SK, 4 minuty, bo nie znamy godzina 9.
1: I to będzie nasz happy end, tak jak śpiewała. Koniec porannego programu do wstawania.
2: Jednym słowem, 10 dla nas, 0 dla środy. Wygraliśmy!
0: W pół do piątku jest fajnie. Dzisiaj przyniosłem sernik do studia, bo ostatnio w akcji Kim jest Janka byłem sernikiem, nie odgadłem, więc była misja specjalna. Przynieś sernik w blaszce. Jest blacha, jest sernik. Wiktor miał tutaj pomysł, żebym odcisnął swoją twarz w serniku.
2: Tak, bo... no to może chociaż Wiktorku, odcisk palców odciśnij.
0: To prawda, ale ja, Kama, ja mam propozycję. Już my kochamy Wiktora. Wiktorek, ja tobie tę sytuację mogę tobie śmiało oddać. Naprawdę, zrób to.
2: Wiktor, pokaż mu, jak to się robi.
0: Bo on bardzo chciał.
3: Wiktor
0: żyje tym od tygodnia.
1: Dawaj go tu, dawaj go tu, dawaj go tu. Uwaga.
0: Ja mam...
1: 3, 2,
0: nie wierzę.
1: 1.
0: Patrz. Zrobiłem to! Dobra.
2: Jakby ktoś chciał to zobaczyć, zapraszamy oczywiście na Eskowego Instagrama.
0: Jest cały na biało.
2: Warto.
1: Pozdrawiamy. To był program Twoja twarz smakuje jak sernik.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły, ludzkie szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Przed dziewiątą czas na Radom, na ulicach już spokojnie, choć większy ruch w centrum. Natomiast w pogodzie coraz więcej przejaśnień. Dziś ma być słonecznie, a na termometrach nawet do 16 stopni.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła dziewiąta, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwie osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. To Piotr M. i Anna P. zostaną dziś przewiezieni do prokuratury w Rzeszowie, gdzie zostaną przesłuchani. A sprawa dotyczy sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Ta miała wyrządzić szkody fundacji na co najmniej 8 milionów złotych. W szkole w miejscowości Ptaki pod Kolnem dziś bez zajęć. Uczniowie spotkają się z psychologiem. To w tej placówce doszło wczoraj do brutalnego ataku. 11-latek zaatakował toporkiem swoją 10-letnią koleżankę. Policja ustala motyw działania chłopca, a mieszkańcy są w szoku.
3: Naprawdę, w szoku jestem.
4: Nie było takiego czegoś, a to pierwszy raz takie coś tu się zdarzyło.
5: On chodził z moim synem do klasy.
6: Nigdy by na nim złego słowa nie powiedział. Wielokrotnie tam się z nim widziałem, czy jakkolwiek, i bywał u nas na podwórku.
2: No, zaatakowana dziewczynka nadal przebywa w szpitalu, jej stan nie zagraża życiu. Roberta Lewandowskiego zamurowało. To dlatego, że na konferencji prasowej usłyszał przeprosiny od dziennikarza. Michał Skiba z Super Expressu przyznał, że jego publikacja dotycząca możliwego wcześniejszego opuszczenia zgrupowania przez lewego wprowadziła w błąd.
7: Ja popełniłem błąd, tam niestety napisałem, że być może przedwcześnie to zgrupowanie zakończysz, i tu się trochę rozpędziłem, tak że bije się w pierś i przepraszam.
8: Powiem szczerze, że chyba pierwszy raz słyszę pytanie razem z przeprosinami za pewnie tezę, która była błędna i gdzieś ona krążyła, ale nietypowa sytuacja jak na konferencję, więc jakoś mi lepiej, powiem szczerze, po tym przyjeździe.
2: Tymczasem Lewandowski może poprawić swój rekord występów w kadrze. Przed reprezentacją 4 mecze, a kapitan ma już na liczniku 167 spotkań.
0: SK Radom News.
1: Witam, Sandra Pawłowska. Mają spotkania z psychologiem, uczą się, jak walczyć ze stresem i wypaleniem zawodowym. Takie warsztaty są prowadzone dla pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu. Koszt projektu to 300 tysięcy złotych, z czego 243 tysiące pochodzi z unijnych funduszy. W ramach projektu zakupiono m.in. 60 mat masujących na fotele i 15 mat relaksacyjnych. Zajęcia dla urzędników przewidują naukę medytacji i pracy z ciałem. Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatru w Radomiu organizuje artystyczne piątki, a w zajęciach może wziąć udział każdy, bez względu na talent.
9: Będziecie za chwilę zdziwieni jeszcze bardziej niż Robert Lewandowski podczas wczorajszej konferencji po przeprosinach, dlatego że podobno w kalendarzu już jesień, ale nie u nas. My lato przedłużamy, bo ono jest z nami wciąż, przynajmniej w sercach, i zaraz to udowodnię. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Żadnych smutków nie będzie. Lana Del Rey, Summertime Sadness w Radiu SK, 19 minut po 9. Oficjalnie przedłużamy w Radiu SK lato i zaraz wam to udowodnimy, ale najpierw coś, na co mam nadzieję ktoś czekał. I ja czekałam bardzo. 30 sekund tylko dobrych informacji. Jest szansa na tańsze paliwo. Wszystko teraz w rękach naszych rządzących, bo w życie może wejść ustawa, która ureguluje ceny na stacjach benzynowych do końca grudnia 2026 roku. Polacy zajęli drugie miejsce w zawodach samochodów solarnych w Belgii. To studenci AGH w Krakowie. Sami skonstruowali auto, a w wyścigu wzięli udział po raz pierwszy. Śpiew to samo zdrowie, mówią naukowcy. Dotlenia organizm, poprawia humor, zmniejsza poczucie osamotnienia. Może nawet usprawnić pamięć i zdolności poznawcze. I my właśnie po to wam gramy te wszystkie hity, żebyście śpiewali, jeżeli do tego długo i szczęśliwie. Kolejne dobre informacje już jutro.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10. Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca. Bring the beat back.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eObuwie.
3: I po reklamie.

Bomb. My Body Isn't Ready w Radiu SK 28 minut do godziny 10. Podobno dzisiaj jest pierwszy kalendarzowy dzień jesieni. Nieprawda, my to wstrzymujemy. U nas lato w SC trwa, bo to jest stan serca. Z takiego wychodzimy założenia, dlatego gramy wam najbardziej wakacyjne hity. The Colors i Italo Disco już teraz, żeby lato trwało dłużej.

0: Możecie się wyspać dzisiaj. Margaret Prima Ballerina w Radiu Wysk, to wam właśnie zagraliśmy, dlatego że statystyki są nieubłagane. Podobno za mało śpimy. Większość Polaków jest zmęczonych. 80% przyznaje, że w ostatnich 3 miesiącach odczuwało przewlekłe zmęczenie i śpimy mniej niż 6 godzin na dobę. Nie może tak być. Wiem, że to jak wam tak powiem, to niczego specjalnie w perspektywie nie zmieni, bo uwarunkowane to jest wieloma innymi czynnikami, ale zróbcie głośniej, niech szef usłyszy. Może dzięki temu będziemy mogli przychodzić do pracy tak godzinę później. Co prawda będą nam płacić o godzinę mniej, ale to już zostawmy.
1: Radio SK. Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
5: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na Ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazddevelopment.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
9: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
12: I po reklamie.

0: Eben, Easy Bizu, Olo Molo w Radiu SK Nowość na 6 minut do godziny 10. Podobno nasze serce dostosowuje się do tempa bitu numeru, którego słuchamy. To wasze brzmiało bardzo dobrze. Niech żaden szef ani żadne nadprogramowe zadanie teraz tego nie zepsuje. Po 10 wracamy z kolejnymi hitami w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
6: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zaprasza na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, psychologia, zarządzanie, pedagogika, administracja, kryminologia, informatyka, handel międzynarodowy. Już dziś skorzystaj z promocji 700 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie do 30 września. Sprawdź szczegóły na naszej stronie www.ahns.pl.
7: Nie daj się wyprzedzić. Poznaj jako pierwszy nowe Audi Q7, które już czeka na Ciebie w naszym salonie Audi Radom. Tylko od 21 do 27 września przy zamówieniu Audi Q7 otrzymasz wyjątkowy prezent. Pierwszy przegląd serwisowy całkowicie za darmo. Umów się na jazdę próbną, przyjedź do naszego salonu, poznaj nowe Audi Q7 z bliska i zachwyć się jego możliwościami. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis Radom, ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
8: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Chwilę przed godziną 10:00 ponownie zaglądamy do Radomia. Na ulicach spokojnie, choć możecie postać chwileczkę dłużej, między innymi przy galerii na Chrobrego. Pogodowo 12 stopni, dziś ma być więcej słońca i do 16 stopni.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jan Hoffman, jeden z kandydatów na prezydenta Krakowa, rezygnuje ze startu w niedzielnych wyborach. Jak dowiedzieli się reporterzy Radia SK, niezależny kandydat przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Ze szczegółami teraz reporterski Mateusz Chłyston. Mateuszu, jak Hoffman uzasadnia swoją decyzję?
18: Według Jana Hoffmana główna idea, którą miał jako inicjator referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta, została już osiągnięta i jak uzasadniał w rozmowach ze sztabem Łukasza Gibały, taki krok jak poparcie właśnie Łukasza Gibały jako niezależnego kandydata będzie najbardziej odpowiedzialny i dobry dla przyszłości Krakowa. Jan Hoffman w najnowszych sondażach zajmował przedostatnie miejsce. Po jego rezygnacji o fotel prezydenta Krakowa ubiega się obecnie 7 kandydatów.
17: Maksymalnie 2 etaty i 76 800 zł brutto miesięcznie. To limit zarobków dla lekarzy zaproponowany przez rząd. Zmiany to nie tylko limity wynagrodzeń, ale i czasu pracy, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręta.
0: W momencie, kiedy lekarz będzie pracował 320 godzin, to będzie mógł osiągnąć 16-krotność, czyli 2 razy 8 po prostu.
17: Limity zarobków będą dotyczyć wszystkich placówek, które mają podpisany kontrakt z NFZ. Turcja, Grecja, Egipt. Tam najchętniej wyjeżdżaliśmy na wakacje. Ponad 80% Polaków wybierało wypoczynek w formie all inclusive.
14: Uwielbiamy all inclusive. Ponad 82% z nas decyduje się na tego typu spędzenie wakacji. 7-8 dni to jest taki średni czas. No i oczywiście wybieramy samolot.
17: Mówi Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki. Rekordowy wynik odnotowała z kolei turystyka przyjazdowa. Poza Niemcami i Czechami chętnie odwiedzają nas też Hiszpanie, Włosi czy turyści z krajów arabskich.
19: SK Radom.
16: Witam, Sandra Pawłowska. Najpierw konkurs plastyczny, potem specjalne lekcje, debaty i konferencja. Miasto Radom rozpoczyna kampanię edukacyjną dotyczącą hejtu i mowy nienawiści w szkołach. Działania mają kłaść nacisk na przemoc w sieci.
20: Myślę, że to się może przekształcić w coś więcej, czyli w konkretne takie programy pomocowe. Też będziemy właśnie mieć te informacje z ankiet i one nam pomogą jakby w zaplanowaniu dalszych działań.
16: Mówił Marcin Wójcik, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Radomiu. Radomski Szpital Specjalistyczny organizuje bezpłatne warsztaty dotyczące chorób serca. Szczegóły na temat spotkań znajdziecie na stronie szpitala.
21: Odwołujemy tę jesień. To znaczy w ogóle nie wprowadzamy jej w życie, wbrew temu, że ona chciałaby tutaj nadejść. Tak właśnie robimy w Radiu SK, więc dziś mamy dla was dużo letnich hitów, które w tej godzinie też zagram. 2 minuty po godzinie 10:00. Andrea Bocelli to na początek. Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: najgorsze możliwe rozczarowanie spotkało dzisiaj naszą słuchaczkę Adriannę Neptunika, czyli nowość na antenie Eski What If. Tą za nami, 18 minut po 10. Adrianna napisała na Eskowy Messenger. Co? Jak to? O 4.30, kiedy wstałam, to myślałam, że dziś czwartek, a teraz okazuje się, że jest dopiero środa. Znamy to? Najgorzej, jak się obudzicie w czwartek, myśląc, że jest piątek, a tu jest jeszcze jeden dzień. Adrianna, dobra informacja jest taka, więcej czasu na realizację celów, planów, marzeń masz jeszcze 2 dni do weekendu i w sumie 4 dni pełne z kawałkiem środy do końca tego pięknego, mam nadzieję, tygodnia. Wasze rozczarowania albo zaskoczenie na dziś, jak takie macie, chętnie wszystkie przyjmę na Eskowy Messenger. Temple City Self-Aware za chwilę u nas.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
4: Co w tym do...

0: wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
1: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
2: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte. W piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602-798-888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita w Radiu SK. To, co za oknem, to wam wygląda na jesień? Nawet jeśli, to my taką jesień odwołujemy. Co z tego, że dzisiaj pierwszy dzień jesieni, skoro w Esce trwa lato i to wam teraz udowadniam. Dlatego gramy te hity, które z latem kojarzą się najbardziej. Summer Jam już teraz, żebyśmy odczarowali to, co za oknem.

0: Rain.pl, czyli Mata oraz Age w Radiu SK. 23 minuty do 10. Większość przedstawicieli pokolenia Gen Z nie będzie aplikowała na oferty pracy, jeżeli w tej ofercie nie ma podanej konkretnej kwoty wynagrodzenia. Już nie widełki, ale konkretna kwota. Gdybyście zobaczyli tę konkretną kwotę, to prawdopodobnie też byście nie chcieli aplikować. Antro, tak to jest za chwilę u nas.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10 na 10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
15: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park tuż obok Galerii Słonecznej oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
16: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10. Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156.
17: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
20: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Passenger od Aleksa Warrena tuż przed godziną 11 z pozdrowieniami dla wszystkich pasażerów, najbardziej z pozdrowieniami dla tych idealnych, którzy nie przeszkadzają, przynoszą jedzenie, pytają jak mija trasa albo patrzą w nawigację, pilnując jednocześnie i pilotując tę trasę. No być może akurat jeżeli chodzi o autobusy miejskie, to tego nie róbcie, bo z kierowcami rozmawiać nie wolno, ale miłym być należy i o to apeluję. Po 11 w Radiu SK Zalia ze swoim nowym singlem Tylko Kochaj Mnie, będzie też Kizo i Bletka oraz będzie kolejny z hitów, w którym zatrzymamy lato w Polsce na dłużej, pomimo tego, że dzisiaj już kalendarzowa jesień z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park, tuż obok Galerii Słonecznej, oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Przed 11 zaglądamy do Radomia. Pogodowo dzisiaj maksymalnie do 16 stopni, aktualnie w granicach 14 powyżej zera. Na niebie ma dzisiaj pojawić się więcej słońca niż wczoraj. A na ulicach tutaj w miarę spokojnie, bez problemu przejedziecie przez Radom.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: Jest 11, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Groźny incydent na torach w miejscowości Jedlanka koło Łukowa w województwie lubelskim. Dwa pociągi towarowe najechały tam na betonowe bloczki. Lokomotywy zostały uszkodzone, ale nie doszło do wykolejenia składów. Na miejscu pracowali policjanci i kontrterroryści. Nie znaleziono materiałów wybuchowych, a ruch przez kilka godzin był wstrzymany. CBA zatrzymało dwie osoby w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Zatrzymani to Piotr M., komentator telewizji Republika, i Anna P., dyrektorka w Kancelarii Prezydenta. Oboje byli zaangażowani w kampanię Sprawiedliwe Sądy.
0: Są to kolejne osoby, które w tym postępowaniu usłyszą zarzuty. W połowie lipca zostali zatrzymani byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej.
17: Wyjaśnia Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Zatrzymana dwójka dziś trafi do wspomnianej prokuratury. A polscy siatkarze powalczą o medale. Wygrali z Niemcami 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W ataku rządzili Wilfredo Leon i Bartłomiej Bądź, a w obronie Polakom udało się podbić wiele piłek i wyprowadzić kontry. Dlatego trener Nikola Grbić nie krył po meczu zadowolenia.
14: Czasami oczywiście wygramy z grywką, wygramy blokiem, ale dzisiaj wygraliśmy z czymś to innym. I jestem zadowolony, bo mamy te jakości. Jeśli jeden element nie jest na najwyższym poziomie, jest drugi, który potem robi swoje.
17: A dziś Polacy przeniosą się do Mediolanu, gdzie w piątek rozegrają półfinałowy pojedynek. Rywal na razie nieznany, bo będzie to wygrany z ćwierćfinału Belgia-Słowenia.
18: SK Radom.
16: Witam, Sandra Pawłowska. Po raz drugi połączą sport z profilaktyką nowotworową. W niedzielę 4 października wystartuje drugi radomski bieg onkologiczny Onkologia Start.
19: Promowanie zdrowego trybu życia, zachęta do regularnych badań profilaktycznych. No i przypominamy tym biegiem, że październik jest miesiącem świadomości raka piersi.
16: Mówił Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom, organizator imprezy. Fundacja Zarolkujemy Radom organizuje w najbliższy piątek Night Skating, czyli nocny przejazd rolkarzy ulicami miasta. Zbiórka 18.45 na Placu Jagiellońskim.
20: 2 minuty po godzinie 11. Dzisiaj w kalendarzu jakieś takie smutne święto. Nazywa się Dzień Spadającego Liścia. Oby tylko takie problemy i oby tych jak najmniej. The Kid Laroi i David Guetta oraz do tego jeszcze Zalia. To jest plan na tę godzinę. Będzie też hit na lato. Kasia Węsierska, dzień dobry.

0: a nie jest efektem czegoś innego niż tylko nadmiarem pracy, bo nasze biurko jest zawalone sprawami przez szefa i warto ten czas znaleźć. Przypomniało mi się właśnie teraz, że dostałam ostatnio skierowanie na badania okresowe i że zwlekam z nich od 3 tygodni. To do mnie też było. To do mnie. Nie jesteście w tym sami. Radio
1: SK. Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
5: Jesteś uczniem, uczennicą klas 4-8? Mamy dla Ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz i weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: Nie daj się wyprzedzić. Poznaj jako pierwszy nowe Audi Q7, które już czeka na Ciebie w naszym salonie Audi Radom. Tylko od 21 do 27 września przy zamówieniu Audi Q7 otrzymasz wyjątkowy prezent. Pierwszy przegląd serwisowy całkowicie za darmo. Umów się na jazdę próbną, przyjedź do naszego salonu, poznaj nowe Audi Q7 z bliska i zachwyć się jego możliwościami. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis Radom. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Nowość od tych panów. Tempo City, Reverse Psychology w Radiu SK, 28 minut po 11 w kalendarzu, a nie będziemy w ogóle o tym mówić, co w kalendarzu, bo u nas w sercach ciągle lato. I tym latem chcemy was zarażać, dlatego że w Radiu SK lato trwa przez cały rok i tego będziemy się trzymać. Stąd teraz zagramy jeden z największych hitów lata, który z wakacjami kojarzy się jak mało, który inny. Despacito, Radiu SK.
1: Ay.

0: wiadomości. Szczęśliwi ci, pisze Helena, którzy mają hemoglobinę w normie, czyli ja, i mają weekend rozpocząć już od środy i wrócić do pracy we wtorek, czyli mały urlop. Pozdrowienia dla sympatycznych pań z Poznańskiego Centrum Krwiodawstwa. Zapraszamy do tych miejsc. Te panie naprawdę są tam miłe, a poza tym jak oddacie trochę z siebie, czyli krwi, to potem można dostać obiad albo czekoladę i w ogóle będzie fajnie. Dawid podsiadło na błysk, za chwilę wesce.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez dekoracyjny Winiary za 7,39 oraz parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis czekają na Ciebie.
4: Tylko w środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty z kartą Moja Biedronka majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na Ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Wojas Development.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
12: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
13: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
14: Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama. Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakontekozdobna.pl.
16: I po reklamie.

0: wam upływała reszta tej środy. Podobno, jak to było, środa zginie, tydzień minie. Oby tak. 6 minut zostało jeszcze do godziny 12. Po tej 12 podobno będzie lepiej, no chyba, że się wybieracie na jakieś spotkanie, które, jak wiadomo, mogłoby być bardziej mailem. Michu Sobkowski tutaj wpada i gra wam najlepsze hity, to już za chwilę. Oczywiście te letnie też, bo pomimo, że zaczęła się jesień, to mamy to głęboko w poważaniu. I będziemy udawać wciąż, że jest lato, a wy razem z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10. Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156.
7: Nie daj się wyprzedzić. Poznaj jako pierwszy nowe Audi Q7, które już czeka na Ciebie w naszym salonie Audi Radom. Tylko od 21 do 27 września przy zamówieniu Audi Q7 otrzymasz wyjątkowy prezent. Pierwszy przegląd serwisowy całkowicie za darmo. Umów się na jazdę próbną, przyjedź do naszego salonu, poznaj nowe Audi Q7 z bliska i zachwyć się jego możliwościami. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis Radom. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
8: Pyszne śniadanie za niecałe 10 zł? Tak, to możliwe. W restauracji Parkowa English Muffin z wołowiną kosztuje tylko 9,90 zł. Na śniadania zapraszamy od poniedziałku do soboty od 10 do 14. Ale Parkowa to nie tylko śniadania. W naszej karcie znajdziesz też pyszne burgery, pizzę, makarony i dania główne. A kiedy nadchodzi wyjątkowa okazja, organizujemy urodziny, chrzciny, komunie i przyjęcia rodzinne. Restauracja Parkowa w Radomiu. Na śniadanie, na obiad, na wyjątkowe chwile. Po prostu do Parkowej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Ponownie zaglądamy do Radomia. Na niebie co prawda więcej chmur, ale jeszcze dzisiaj pojawi się słońce, na termometrach nawet do 16 stopni. Na ulicach w miarę spokojnie, większy ruch jedynie

3 września, to my przedłużamy lato. Muzycznie, oczywiście, że tak. Kolejny taki hit, który zatem się kojarzy dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia Jacka. Będzie też Gibbs, Igo i ostatni dzień lata. A teraz Thomas Gray, Michu Sobkowski. Witajcie po 12.

0: Hity zawsze na czasie na naszej antenie. Narcotic Trust, I Like It. No właśnie, tak to jest. Najpierw I like, a później I don't like. Rozwody ozempikowe, słyszeliście? Trochę się zaskoczyłem, jak o tym poczytałem. Badania pokazują, słuchajcie, że po porządnym schudnięciu, na przykład dzięki lekom, które w tym pomagają, stąd nazwa zjawiska, nawet dwukrotnie może wzrastać odsetek rozstań i rozwodów. No bo dlatego, że partnerzy chudną, stają się często pewniejsi siebie i stwierdzają, że zasługują na coś, a raczej na kogoś lepszego. Logiczna, ale dość niespodziewana konsekwencja chudnięcia, prawda? Niezmiennie jednak przypomnę, najczęstszą przyczyną rozwodów pozostają śluby. Tame Impala, Jenny, Dracula w remiksie, a później wesce Calvin Harris.
1: Reklama.
2: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
6: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
9: I po reklamie.

Post Malone i Swell i drugie życie tego numeru Sunflower na antenie Radio SK. Że co, że niby już jesień? A my w Radio SK przedłużamy lato. I dlatego już teraz Sylwia Grzeszczak i Mango.

0: Robin Schulz wraca do muzycznej gry, szanowni państwo, biorąc na warsztat numer z 2014 roku, Bullet, który zresztą też sięgał do wcześniejszych numerów. I teraz Robin Schulz nazywa to Take It Slow, a my dogramy w Radiu SK, bo to fajne jest. Za chwilę Daria Zawiałow, a później Axwell, Bon i Whatever Turns You On u nas.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: Kasacja pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: I po reklamie.

0: Tak, to jest jeden z tych numerów, których można by słuchać bez końca. Oskar Cymsi bez końca w Radiu SK tuż przed godziną 13. Słyszałem ten numer i inne w wykonaniu Oskara na żywo w ten weekend. Zresztą nie tylko ja, bo Cymsiaków nie zabrakło. A Oskar na żywo brzmi naprawdę, naprawdę dobrze. Jonathan Peset i Lipka obejmuje noce. Tak rozpoczynamy kolejną godzinę hitów. Tak gram dla was po 13 wesce.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Pyszne śniadanie za niecałe 10 zł? Tak, to możliwe. W restauracji Parkowa English Muffin z wołowiną kosztuje tylko 9,90 zł. Na śniadania zapraszamy od poniedziałku do soboty od 10 do 14. Ale Parkowa to nie tylko śniadania. W naszej karcie znajdziesz też pyszne burgery, pizzę, makarony i dania główne. A kiedy nadchodzi wyjątkowa okazja, organizujemy urodziny, chrzciny, komunie i przyjęcia rodzinne. Restauracja Parkowa w Radomiu. Na śniadanie, na obiad, na wyjątkowe chwile. Po prostu do Parkowej.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Pojawiło się troszkę więcej słońca ku naszemu zaskoczeniu, no i to słońce będzie utrzymywać się nad Radomiem dzisiaj do końca dnia z malutką przerwą na deszcz, bo deszcz jeszcze dzisiaj ma się pojawić na ulicach miasta o tej porze jeszcze bez utrudnień nawet w centrum miasta.
17: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Trafiła do policyjnego aresztu, bo uderzyła mundurowego. Prokuratura ujawnia okoliczności zatrzymania matki Bartosza G., czyli 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Kobieta szarpała się z policjantem podczas przeszukania jej domu. Według medialnych doniesień miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika. Zabezpieczono dowody.
20: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
19: Informuje Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Na przypomnienie przypomnijmy, 16-letnia Maja zaginęła w kwietniu ubiegłego roku. Jej ciało odnaleziono po poszukiwaniach w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny Bartosza G. Tym razem województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. To tu w sobotę odbędą się treningi organizowane przez MSWiA i Straż Pożarną. Mają dać mieszkańcom wiedzę, jak reagować na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Będzie można przećwiczyć, jak zareagować w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza i gdzie się ukryć. Mają dać poczucie komfortu w trudnym czasie. Mieszkanki Dąbrowy Górniczej szyją turbany dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego.
0: Terapia kolorem na pewno też pozwala przetrwać ten trudny czas.
16: Sama jestem onkologiczna. Mam nadzieję, że mnie już nie będą potrzebne, ale jak najbardziej chcę się przyczynić do tego, żeby inne dziewczyny też miały lżej.
19: No, turbany trafią m.in. do pacjentek Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.
17: SK Radom News.
21: Kinga Furch, zapraszam. Kolejne dwie nowe ulice utwardzone. Nowa nawierzchnia pojawiła się na Inwalidów Wojennych oraz łączącym z nią odcinku ulicy Niemcewicza. To w ramach programu Miasto Przyjaznych Zmian.
22: W ramach zadania na wspomnianych odcinkach pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik. Wykonano również zjazdy i pobocza, a także ustawiono znaki drogowe.
21: Mówił Łukasz Kościelniak z MZDiK. Resursa Obywatelska wraca z cyklem spacerów po mieście. Tym razem uczestnicy poznają miejskie kapliczki. Spacer w sobotę o 10:00, start na Żeromskiego.
23: Zdecydowanie jeden z moich ulubionych numerów ostatnio. Wasz też, bo w gorącej 20 Radia SK jest wysoko. Somber, My Body Isn't Ready. No i będzie coś typowo letniego, bo my dzisiaj w SK muzycznie lato przedłużamy. Jonathan PZ i Iwka już teraz. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: którzy już wiedzą, że 25 września, czyli pojutrze, dostaną nowy singiel Patient Zero. Właśnie od Taylor Swift, której numer Opolite zagram dosłownie za kilka chwil. Wcześniej będzie Adra Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA Westy.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama. Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakontekozdobna.pl.
11: I po reklamie.

Hity na czasie w Radiu SK, Dawid Podsiadło, mało miasteczkowy. Mało to nam było lata tego lata, prawda? No to przedłużmy je. Można tańczyć, proszę się nie powstrzymywać, szanowni państwo, a będzie do czego. Last Ketchup, The Ketchup Song, Azarehe, numer, który przedłuża nam lato już od 2002 roku.

0: Kiedyś bym powiedział, że to Miley Cyrus na antenie Radia SK. Ale to nie Miley Cyrus. Miley Cyrus już nie ma, szanowni państwo, jest Miley. Miley i Bass Persuade, czyli tytułowy numer z jej albumu, który dopiero co się pojawił. Tam również numer Let's Get Married się pojawił. Najbardziej romantyczna ponoć Miley, jaką kiedykolwiek mogliśmy usłyszeć. A usłyszeliście to po raz pierwszy na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SK. Kung City of Hills, London, Galaxy za moment, a później coś od Sea.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września. Zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
19: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Ta wersja jakby taka lżejsza, wiosenna, na przekór jesieni, którą właśnie zaczynamy. Riviera, kiedyś Sean Paul, She Doesn't Mind w Radiu SK, tuż przed godziną 14. Po 14 kolejne hity na czasie. Calvin Harris i Rihanna na początek.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota.
6: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
7: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Canal Plus.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Pyszne śniadanie za niecałe 10 zł? Tak, to możliwe. W restauracji Parkowa English Muffin z wołowiną kosztuje tylko 9,90 zł. Na śniadania zapraszamy od poniedziałku do soboty od 10 do 14. Ale Parkowa to nie tylko śniadania. W naszej karcie znajdziesz też pyszne burgery, pizzę, makarony i dania główne. A kiedy nadchodzi wyjątkowa okazja, organizujemy urodziny, chrzciny, komunie i przyjęcia rodzinne. Restauracja Parkowa w Radomiu. Na śniadanie, na obiad, na wyjątkowe chwile. Po prostu do Parkowej.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Sporo zaczyna się dziać na ulicach Radomia, przede wszystkim w centrum na placu Kotlarza zwalniacie, nie tylko ze względu na światła, ale ze względu przede wszystkim na to, że coraz więcej samochodów tam się pojawia. Podobną sytuację spotkacie na placu Kazimierza Wielkiego, tylko bez świateł, na termometrach 15.
20: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
22: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną. To na północ od Braniewa w Warmińsko-Mazurskiem. Poderwano myśliwce, co potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Wiadomo, że Mi-8 wykonywał lot z obwodu królewieckiego. Naruszył naszą przestrzeń na maksymalnie 300 metrów i przebywał w niej przez 42 sekundy. Lot maszyny był obserwowany przez nasze systemy radiolokacyjne. Z 20 na 30 lat więzienia sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Uzasadniono to okolicznościami.
23: Ksiądz Dymek cierpiał. Uduszenie trwa od 4 do 10 minut. W pełni świadoma śmierci.
22: Zaznacza sędzia Gwidon Jaworski. To sprawiedliwy wyrok, komentował brat zamordowanego księdza Andrzej Dymek.
24: Sprawiedliwy wyrok. Poprzedni był trochę za niski.
22: Wyrok jest prawomocny. Obrona nie wyklucza złożenia wniosku o kasację. Niedługo dowiemy się, z kim zagrają polscy siatkarze. Za 2 godziny mecz Słowenia-Belgia. Zwycięzca tego spotkania spotka się z biało-czerwonymi w piątek w ramach półfinału Mistrzostw Europy.
0: SK Radom News.
21: Kinga Furch, zapraszam. Reset zawodowy pracowników magistratu. Warsztaty pod takim hasłem prowadzone są w Radomiu. Miejscy urzędnicy mają zajęcia dotyczące stresu, wypalenia zawodowego oraz spotkania z psychologiem.
1: Praca w urzędzie wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością, ciągłym kontaktem z mieszkańcami, z telefonami,
21: mówiła Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia. Będzie można poznać historię starożytnego Egiptu. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego od piątku będzie czynna nowa wystawa. Szczegóły na stronie muzeum.
2: I Damiano Dawid w tej godzinie, i Kaśka Sochacka, Kaigo, Max McNown również, Tame Impala się zdarzy. Na początek, this is what you came for, Michał Sapkowski, witajcie.

0: Take Me Back. Kygo i Max McKnown w remiksie Robina Schulza. W tym kontekście przypominam o SK Live Remix i w piątki i w soboty na antenie Radia SK i w naszej aplikacji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pozostając w takich muzycznych klimatach, o tym, że Skytech stworzył nową klubową wersję Pan jest pasterzem moim, o tym już mówiliśmy. Sylwia Grzeszczak nawet na żywo to ostatnio zaśpiewała. Kolega idzie za ciosem, jak mówi, za namową fanów, chce się wziąć za nową wersję Barki. Będzie można powiedzieć do Skytecha: o panie, to ty Barkę zremiksowałeś. Ale nie chce zrobić tego sam, prosi fanów o nagranie fragmentów w swoim wykonaniu i podesłanie, a on to wszystko połączy i wyprodukuje. Myślę, że jak numer wyjdzie, to moglibyśmy go zagrać i nawet jestem sobie w stanie wyobrazić dość konkretną porę emisji.
1: 21:37.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
7: 15 zł.
6: Lepiej.
7: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
6: Z kuponami?
7: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park tuż obok Galerii Słonecznej oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
16: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia.

Money, Don't Be So Shy w remiksiemy przez cały dzień. Wbrew pierwszemu dniu jesieni przedłużamy lato i gramy wam te numery, które z latem się kojarzą. Tak samo jest i tym razem Alvaro Soler i El Mismo Sol, czyli pięknie o słoneczku na antenie Radia SK. 14:31 na zegarach.

0: To Flow na antenie Radio SK i Talking Barry. Za chwilę Zalia, później Ed Sheeran. My oczywiście możemy czarować rzeczywistość, że lato jeszcze trwa i robimy to przez cały dzień, grając te hity, które z latem się kojarzą, ale jesień jest faktem, jest nieubłagana i przypomina o tym również muzyka. Roxy Węgiel ma zupełnie nowy numer, który dziś po godzinie 20 zagramy wam premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz. W teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
11: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
12: No co wy, spawane z profili będą git.
13: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
11: Siadek.
13: No co,
14: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
15: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na Biedronka.pl. Biedronka.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: śmiało mogę powiedzieć, hit Prima Sort. Prima Ballerina na antenie Radia SK. To nowa Margaret, tuż przed godziną 15. To też chłopaki Prima Sort, Sońta i Koroście razem z wami po godzinie 15 z hitami na czasie. Justin Bieber w duecie z Nicki Minaj. Tak rozpoczną, Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Tradycyjnie na rondzie warszawskim o tej porze spore utrudnienia, szczególnie od warszawskiej, czyli od strony centrum jadąc, ale jadąc od strony ulicy Żółkiewskiego też najlepiej to nie wygląda, sporo tam się kręci samochodów. Termometry wskazują 15 stopni, jest też trochę słońca, ale będzie padać.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: Już prawie 15, Agata Chruściek, zapraszam. Rosyjski śmigłowiec nad Polską. Armia informuje o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Śmigłowiec Mi-8 na 42 sekundy przekroczył granicę na wysokości Braniewa. Nadleciał znad Zatoki Gdańskiej, maksymalnie wleciał w głąb Polski na odległość 300 metrów. Natychmiast skontaktowaliśmy się z rosyjskim stanowiskiem dowodzenia, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii.
19: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznych w kontakcie z obwodem królewieckim został on odsunięty od naszej granicy, by nie doszło do kolejnego incydentu. bądź też żeby nie prowokował nas do jakiejkolwiek reakcji. Mamy stały kontakt przy takich incydentach, reagujemy i tutaj też zostało to szybko zażegnane.
18: Polskie dowództwo traktuje ten incydent jako możliwe testowanie polskich systemów obrony powietrznej. Dziś w szkole bez lekcji wójt gminy Turośl chce, by we wszystkich szkołach w gminie uczniowie spotkali się z psychologiem. To po dramatycznym ataku 11-latka na rok młodszą uczennicę w szkole podstawowej w Ptakach niedaleko Łomży.
0: Myślę, że to jest właściwe i potrzebne będzie, żeby spotkania z pedagogiem szkolnym, nie tylko szkolnym, zrobić dla wszystkich dzieci na terenie gminy Turośl we wszystkich szkołach.
18: Mówi wójt gminy Piotr Niedbała. Dziś takie spotkanie zamiast lekcji mają uczniowie tej podstawówki i ich rodzice. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy, a pozwala ona jednym przyciskiem zadzwonić pod 112 i sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Użytkownik może też powiadomić ratowników wolontariuszy w okolicy.
20: SK Radom News.
21: Kinga Furch, zapraszam. Miasto chce walczyć z hejtem w szkołach. W Radomiu ruszyła kampania polegająca na rozmowach z uczniami o tym, czym jest hejt i przemoc rówieśnicza. Ma też ona pokazać, gdzie w razie problemu znaleźć pomoc. Elementem kampanii jest też międzyszkolny konkurs plastyczny. To szansa dla młodych ludzi na znalezienie swojej drogi. Fundacja Symbiosis organizuje kolejną edycję Hacktywatonu, tym razem pod hasłem Hack the War. Zapisy potrwają do 6 października, a Hacktywaton rusza 9 października podczas targów Expo.
22: Sońca i Koroście.
23: Sońca i Koroście.
22: Czyli ESK w Radiu ESK.
24: Witajcie kochani, to jest pierwszy dzień jesieni, ale my będziemy grać tak, że nie pozwolimy wam nawet pomyśleć, że lato się skończyło, a poza tym cały czas kontynuujemy akcję SK po raz pierwszy.
1: Jeżeli chcecie zrobić z nami coś po raz pierwszy,
24: Czekaj spokojnie, przyciszę podkład, bo widzę, że cię to rozpraszam.
1: Jeżeli chcecie, żebyśmy zapłacili pieniądze za wasz pierwszy raz, jakikolwiek.
24: A właściwie powiedz.
1: Nie.
24: No dobrze.
1: SK.pl, tam się wszystko zaczyna, podajcie, zaglądajcie, czytajcie, wysyłajcie.

0: Bossy Magnetic w Radiu SK, prawie 12 minut po godzinie 15. Mamy środę, 23 września. Jak Michał słusznie zauważył, dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, ale nie u nas, proszę państwa, nie w Radiu SK.
1: Ale czekaj, zanim powiesz, to może ja powiem żart.
0: No.
1: Co ma wspólnego...
0: Jesienią, wiadomo.
1: Łyżka z jesienią, jesienią. No
0: tak, jesienią, dobra. Ten żart będzie dzisiaj powracał wielokrotnie, bo ja też chciałem go powiedzieć, ale czekałem na lepszy moment. W każdym razie, kochani, wesce przedłużamy lato.
1: Aha.
0: A robimy to muzyką, to znaczy tak. Hitami na czasie.
1: Chyba muzyką się mówi, źle postawiłeś akcent. Nie chcę być złośliwy, ale tak mi się wydaje. Tak, no, muzyką.
0: Robimy to muzyką.
1: Muzyką. No.
0: I będziemy grali wam największe wakacyjne hity, a ten jest chyba największy z największych.
1: Uwaga, uwaga!
0: No.
1: I co?
0: Po jednej nutce. Orła cień oczywiście.
1: To nie jest orła cień.
0: Wiem, że nie jest.
1: A co to jest?
0: Macarena, Los del Rio.
1: Tak, to jest jeden z najbardziej wakacyjnych hitów. Cinek, teraz wstawaj i ruszaj biodrami. I rób wiatr.
0: Za darmo takich rzeczy nie robię, Michał. Do tańca musisz mnie poprosić.
1: No nic, kochani, to jest Radio SK. Dzisiaj udowadniamy, że nie ma żadnej jesieni.
0: Lato, niech to trwa.

0: Stanach i Cisz Kosza w Radiu SK. Całkiem nieźle mi się idzie za podanie piosenek.
1: Dobra, podajesz się do dymisji. Dobra.
0: Słowach pomyliłeś się dwa razy. Dobra, ja cicho, tego dosyć. Dobra, Gibbs, Igo i Formani już za chwilę, ostatni dzień lata.
1: Tak, ale wcześniej...
0: To wczorajszy numer.
1: Słuchaj, wcześniej będziemy rozmawiać o literaturze, ale patrząc na to, jak ty się posługujesz polszczyzną, nie wiem, czy ta rozmowa będzie owocna.
0: Spróbujmy porozmawiać.
1: W każdym razie, ja chciałem dołączyć do dyskusji trochę z opóźnieniem o tej lalce, co jest na Netflixie.
0: Właśnie wszyscy skończyli się kłócić o lalkę, a teraz wchodzisz cały ty na biało i będziesz mówił, czy jest fajna. No posłuchaj.
1: Ja bym troszeczkę oliwy do ognia dolał. Wiesz, to, że tam są wariacje na temat lalki, że ona nie odpowiada książce, to mi nie przeszkadza. Przeszkadza mi co innego, że tam jest za mało akcji. Czy nie myślisz, że ta lalka byłaby fajniejsza, gdyby tam były z dwie strzelaniny na odcinek? Mm-hmm. Czy nie myślisz, że ta lalka byłaby fajniejsza, gdyby Łęcka była na przykład brazylijską tancerką egzotyczną?
0: No, ale to jest lalka, która odeszła od pierwowzoru, a ty odchodzisz jeszcze krok dalej, tak?
1: Ja bym jeszcze poszedł dalej.
0: A bym wolał jeszcze, żeby ona była we współczesności.
1: To znaczy, żeby...
0: No, w tym roku.
1: Żeby na przykład Wokulski nie jeździł koniem, tylko Ferrari, tak?
0: Mm-hmm. Hulajnogą elektryczną.
1: I roztrzaskał się i sobie swój własny rozwalił. No nic, co tam będzie dalej grany odcinek?
0: No mówiłem ładnie? Przecież.
1: A to powiedz jeszcze raz.
0: Gibbs, Igo, For Money.
2: Ale ładnie. Radio
3: SK. Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Bring the

0: Adam Serduk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Radom Aleja Grzycznarowskiego 28 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Radom Aleja Grzycznarowskiego 28.
2: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
3: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców.

0: Wprowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
1: Tango Delta 1056. Over.
2: Gdyby ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów Delta szkolił także pilotów, byliby mistrzami przestworzy. Delta. Kursy prawa jazdy wszystkich kategorii. Kursy kwalifikacji wstępnej, szkolenia okresowe i kursy na instruktorów oraz operatorów maszyn budowlanych. Wybierz Deltę i kurs na instruktorów nauki jazdy. Radom Traugutta 52. Dzwoń 48 331 64 60.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie daj się wyprzedzić. Poznaj jako pierwszy nowe Audi Q7, które już czeka na Ciebie w naszym salonie Audi Radom. Tylko od 21 do 27 września przy zamówieniu Audi Q7 otrzymasz wyjątkowy prezent. Pierwszy przegląd serwisowy całkowicie za darmo. Umów się na jazdę próbną, przyjedź do naszego salonu, poznaj nowe Audi Q7 z bliska i zachwyć się jego możliwościami. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis Radom, ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
5: I po reklamie.

0: Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Dużo rzeczy zaczyna się w Esce. My mieliśmy niedawno swój pierwszy raz w Radiu SK i ten pierwszy raz świętujemy również z wami. Polega to na tym, że na sk.pl piszecie nam, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a my to finansujemy i w tej sprawie jest z nami słuchaczka Anna. Cześć, Aniu.
1: Halo, Aniu, jesteś?
2: Ania chyba nam uciekła.
0: Ja to zawsze miałem rękę do kobiet. No, starczy się odezwałem i Ani nie ma.
1: Ale zadzwonimy do niej jeszcze raz i będziemy to robić na żywo.
0: Ania jest mamą ośmiolatka, który chce rozpocząć swoją przygodę z piłką nożną i chce zostać zapisany do klubu piłkarskiego. Więc potrzebne jest wpisowe i obowiązkowo buty i strój w barwach klubu wrocławskiego.
1: Cześć, Aniu, strasznie się przestraszyliśmy, bo się rozłączyłaś. Czy nie chcesz z nami rozmawiać?
3: Nie chcę, tylko myślałam, że zadzwonicie jeszcze raz.
1: A, no to zadzwoniliśmy, ale myśleliśmy, że będziesz czekała. No dobra.
0: Gra niedostępną.
3: Czekam.
1: Dobrze, Aniu, wiesz co, Bocinek już tutaj przeczytał nam, że ty jesteś mamą ośmiolatka i on chce być Robertem Lewandowskim. I co my musimy zrobić, żeby on tym Lewandowskim został?
3: No, myślę, że zaopatrzyć go w odpowiednie atrybuty.
1: Co znaczy?
3: Czyli buty, strój.
1: A gdzie wy mieszkacie? Wy mieszkacie w Barcelonie, czy gdzie?
3: Znaczy, no właśnie, Kuba jest fanem Barcelony, ale nie, my akurat jesteśmy tutaj, więc musielibyśmy zacząć tutaj od
0: Jakiego klubu byłby to strój? Bo to od tego dużo zależy, więc odpowiadaj ostrożnie.
3: FC Barcelona.
1: Strój FC Barcelony, korko trampki, tak?
3: Kuba chciałby docelowo, tak, ale Ślęza-Wrocław teraz.
1: Ślęza-Wrocław, bardzo dobrze, Ślęza jest super. Cała Polska w cieniu Dolnego Śląska, tak ci powiem. Dobrze, Aniu, to my spełniamy te marzenie i dorzucamy jeszcze żel do włosów, bo to się piłkarzom przydaje finalnie.
3: No Kuba ma czuprynę, więc przyda się faktycznie.
1: No jasne, wiadomo.
0: Ja słyszałem, że umiejętności dodaje też taki słynny plasterek na nos, jaki nosił kiedyś Marcin Mięciel.
1: Mięciel nosił, tak, to plasterek też. Plasterek, żel do włosów, buty i strój, okej? I wysyłamy ci pieniądze na to, okej?
3: Ekstra.
1: Wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki i za 10 lat oczekujemy debiutu w reprezentacji Polski twojego syna, okej?
3: Tak, będziemy wspominać Eskę.
0: Dobra, trzymajcie się ciepło, powodzenia, a my gramy Pink You and Your Hand w Radiu SK.

0: All of my love w Radiu SK, tu Sońta i Korościel. Nie chcę być złośliwy, Cinek, ale
1: to
0: masz
1: nie bądź,
0: dzisiaj,
1: nie bądź.
0: Masz dzisiaj pewne problemy z dykcją, z pronunciation, jak mówią Amerykanie. Czy w związku z tym mógłbyś zapowiedzieć następną piosenkę, dokładnie wykonawca, dokładnie tytuł, tak żeby słuchacze nie mieli wątpliwości, że ty jesteś profesjonalistą zatrudnionym tam, gdzie potrzeba.
2: To chodzi ci o piosenkę I Like The Way You Kiss Me?
0: Tak.
2: A artysta wiesz, jak się nazywa?
0: Jak?
2: Artiomas.
0: Wow, naprawdę,
2: no, tak się
0: ekstra
2: wymawia, wiesz, a ty byś powiedział Artemas, tak?
0: Tak bym powiedział, no.
2: A, bo sam jesteś Artemas.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakontekozdobna.pl.
6: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
3: Poleca Radio SK.
4: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10. Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156.
5: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pyszne śniadanie za niecałe 10 zł? Tak, to możliwe. W restauracji Parkowa English Muffin z wołowiną kosztuje tylko 9,90 zł. Na śniadania zapraszamy od poniedziałku do soboty od 10 do 14. Ale Parkowa to nie tylko śniadania. W naszej karcie znajdziesz też pyszne burgery, pizzę, makarony i dania główne. A kiedy nadchodzi wyjątkowa okazja, organizujemy urodziny, chrzciny, komunie i przyjęcia rodzinne. Restauracja Parkowa w Radomiu. Na śniadanie, na obiad, na wyjątkowe chwile. Po prostu do Parkowej.
9: I po reklamie.

0: Ring My Bell w Radio SK to Age i Mata. I takich artystów jak Mata powinienem dzisiaj z moją dykcją zapowiadać. Mata, Gaga.
1: Mata, Bobo. Mama, Tata, piosenki Radio Gaga, tak.
2: No.
1: Za 5 minut godzina 16 po 16 w SC gramy w Państwa Miasta. Na jaką literkę dzisiaj będą odpowiedzi, Cinek?
0: Dzisiaj na literkę C.
1: C jak co?
0: Zaraz ty mi powiesz.
1: Bo już powiedziałem, C jak co.
0: No tak.
1: Przegrałeś.
0: Kategorie są nietypowe, może przyćwiczmy jakąś nietypową kategorię.
1: Dobra.
0: Proszę, literka C, kategoria część ciała.
1: Nie wiem.
0: Pierwszej dwóch nie mów, dopiero trzecia, która ci przychodzi do głowy.
1: To nie wiem, znam tylko dwie.
0: To nie jest łatwa gra. Szczegóły już za chwilę po newsach w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Na ulicach Radomia o tej porze cały czas jest sporo samochodów, między innymi zwalniacie na wylotówce w stronę Warszawy. Choć wylotówka w stronę Lublina wcale najlepiej o tej porze nie wygląda, tam wolniej jedziecie na Zwolińskiego. Termometry wskazują 15 stopni, jest chłodno, ale słonecznie.
17: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Służby badają okoliczności incydentu na torach w Jedlance w Lubelskiem. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Wykluczono jednak dywersję.
20: W obu lokomotywach uszkodzeniu uległy przednie zgarniacze. Nie doszło w tym przypadku do wykolejenia składów. Żaden z maszynistów nie odniósł obrażeń.
19: Mówi Anna Kamola z lubelskiej policji. Jak informuje prokuratura, był to najprawdopodobniej chuligański wybryk. Jest wniosek o areszt dla Artura K. To były policjant zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Mężczyzna usłyszał zarzut, zarzut w ramach śledztwa dotyczącego pozbawienia wolności Sylwestra Słuszka oraz wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu kryptowalut. Artur K. nie przyznaje się do winy. 2 złote za kilogram papryki prosto z pola. Słynny rolnik spod Sandomierza po raz kolejny ogłasza samozbiory. W skupie za paprykę rolnik może dostać zaledwie 10 zł. Samozbiory to ostatnia deska ratunku przed bankructwem, podkreśla Maciej Siekiera ze świętokrzyskich Gołkowic.
0: Po prostu walka o przetrwanie, o opłatę, resztę zobowiązań, o przeżycie. To jest dramat.
19: A w sklepach ceny tej samej papryki sięgają nawet 17 zł za kilogram.
16: SK Radom News.
21: Kinga Furch. Zapraszam. W Radomiu można wykonać bezpłatne badania pod kątem raka. W radomskim szpitalu specjalistycznym cały czas trwają zapisy.
22: Do udziału zachęcamy wszystkie kobiety w wieku od 25 do 64 lat,
21: mówiła Wiktoria Kościelniak, rzeczniczka lecznicy. Grupa Mozarta wystąpi w Radomiu z nowym widowiskiem Ale Kino. Popularny kwartet smyczkowy zaprezentuje znany motyw z muzyki filmowej w charakterystycznym dla siebie komediowym wydaniu. Widowisko odbędzie się 25 listopada w Szkole Muzycznej. Szczegóły na sk.pl.
23: Sońta i Korościel. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
24: 2 minuty po 16 do domu, ale wcześniej gramy w Państwa Miasta w Radiu SK. Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Tak jest. Dzisiaj będą odpowiedzi na literę C jak co. I czekamy na kontakt od Was na SK-owym Messengerze. Zostawiajcie nam koniecznie swój numer telefonu. My będziemy oddzwaniać. Ale wcześniej Dawid Podsiadło i Sezon w SK.

0: Whatever Turns You On w Esce. Gramy w Państwa Miasta, kochani.
1: Państwa Miasta w Radiu Esca.
0: No i all right. Dzisiaj grają z nami słuchaczka Wiktoria. Cześć, Wiktoria.
2: Cześć.
0: Witamy Cię serdecznie. Dobra, jesteś w Państwa Miasta?
2: Myślę, że tak.
0: To powiedz jakieś zwierzę na dy.
2: Na dy?
0: No.
2: O kurde.
0: Trudne, nie? Dromader. Taki wielbłąd z jednym garbem. Dobra, Wiktoria, to było rozgrzewkowe, zupełnie się nie liczy. Czy wolisz rywalizować z mężczyzną czy z kobietą?
2: Obojętnie, może być z mężczyzną.
0: No i w tej sprawie jest Zbychu. Cześć, Zbyszek.
3: Czary Mary, jestem, rzucam.
0: Słabo cię słychać, Zbyszek. Powiedz jeszcze raz, co powiedziałeś.
3: Czary Mary, jestem na życzenie.
4: Teraz to cię za dobrze słychać.
0: Czyli dawaj zasady.
4: Panie i panowie, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka C jak witamina C. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt. Za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Gracie alfabetycznie, czyli najpierw Wiktoria A, potem Zbigniew. Gotowi czy nie? Gramy. Zaczynamy od Wiktorii. Literka C, kategoria pierwsza dla Wiktorii. Wiktoria, coś, czego nie słychać.
0: Co takiego?
2: Cyrk.
0: Cyrku nie słychać?
4: Cyrku słychać. Jak jedzie cyrk.
0: No właśnie, kurczę, no. Jest punkt dla Zbigniewa. Zbigniew prowadzi 1-0.
4: Ciszy nie słychać na przykład. Przechodzimy tak. Do Zbigniewa. Zbigniew, twoja kategoria. Coś, czego nie da się złapać.
3: Czas.
4: Dobrze.
0: Czasu nie da się złapać. 2-0 dla Zbyszka.
4: Wiktoria. 2-2 dla Wiktoria. Twoja kategoria. Mówimy to w sklepie.
2: Czaska.
0: Ciastka, można ciastka. Powiedzieć. Znaczy dobrze powiedzieć wcześniej dzień dobry,
5: dzień dobry,
0: poproszę ciastka.
5: Ciastka.
0: 2-1. Zbychu, jak odpowiesz, to wygrywasz, a jak nie odpowiesz, to będzie dogrywka.
4: Zbyszku, fajne się wylosowało. Nie mówimy tego w sypialni na C.
3: Często.
0: Często?
4: Nie mówimy często?
0: Współczujemy twojej żonie w takim razie, Zbyszku, ale odpowiedź jest prawidłowa. Gratulacje, Zbyszek wygrywa.
4: Chociaż ja napisałem sobie, co tak sapiesz.
0: Ale to takie, to ale moje, to w twojej tak, to moje życie, prawda? To jest twoje życie, my nie oceniamy, nie oceniamy.
4: Moi drodzy, gratulacje, Zbigniew wygrał. Zbigniewie, czy wolisz torbę, czy butelkę radiańską?
3: Może torbę.
4: Torba dla ciebie, butelka w takim razie dla Wiktorii. Dziękujemy bardzo za grę i miłej zabawy i miłego dnia, wieczoru i miłego picia z butelki.
0: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
1: Państwa Miasta w

0: Dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, ale w Radiu SK będziemy wam udowadniać, że lato cały czas trwa. Jaka jest piosenka, która ci się najbardziej ze wszystkich piosenek na świecie kojarzy z latem?
1: A nie wiem, Coco Jumbo?
0: Coco Jumbo i do przodu. Niczego nie wykluczam, Cidek, niczego nie wykluczam, ale mam podgląd na najbliższe minuty i tu będzie piosenka letnia, ale na Coco Jumbo może trzeba poczekać, może nie.
1: Poczekamy.
0: W każdym razie ja o tym decyduję, wiesz, ale jeszcze ci nie powiem.
1: To zagraj mi Coco Jumbo!
0: Nie mogę!
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC, a teraz zaczynają się jeszcze wcześniej i jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka, lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja.
12: I mają aż 5 lat gwarancji.

0: producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Jesteś uczniem, uczennicą klas 4-8? Mamy dla Ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz i weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: I po reklamie.

0: To jest Radio SK, a w nim Zara Larsson i Lush Live. Proszę Państwa, 23 września. Co to oznacza? Co to oznacza?
1: Ja wiem, co to oznacza. Ja no doskonale właśnie. Wiem. Za 99 dni... Za 99 dni jest Sylwester.
0: Tak, to mniej niż 100 dni.
1: No właśnie, ale wiesz, czym ja jestem przerażony tak naprawdę, że jeszcze nie mam kreacji. A głupio dwa razy w te, tak samo się ubrać na Sylwestra, nie?
0: A jak co byłeś ostatnio? W dresie?
1: W dżinsach i w koszulce. Wiesz, to musiałbym przynajmniej kupić drugie dżinsy i drugą koszulkę.
0: Czyli nie masz drugiej koszulki.
1: No, czy mam, ale do spania, głupio. I kochani, co robicie na Sylwestra? No już trzeba to zaplanować. Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Jak będą naprawdę fajne, to nagrodzimy je klapkami. Co tam jeszcze masz, Cinek, w kieszeni?
0: Mamy nagrody. Nie mamy klapków, mamy torby i mamy butelki Radia SK. Problem w tym, że ty nie masz drugiej koszulki. Masz tylko drugą do spania, więc Sylwestra będziesz musiał się z kimś przespać. To też jest jakiś plan.
1: Eskowy Messenger, czekamy na wasze propozycje.

0: What If w Radiu SK. Jesteśmy przerażeni z cinkiem, zupełnie serio mówimy, bo dzisiaj się okazało, że do Sylwestra zostało ledwie 99 dni. No teraz działania w popłochu, działania pospieszne, stres niezwykły.
1: Zwężanie sukienki.
0: Zwężanie sukienki nagle, poszerzanie w moim przypadku. A jakie wy macie plany na Sylwestra? No bo umówmy się, to jest za 5.12, to jest właściwie za 5.12.
2: Ej, no powiem wam, że mnie zestresowaliście przez ostatnie lata na Sylwestra. Hotel mieliśmy zarezerwowany już w lipcu i wiedzieliśmy, że jedziemy na narty, a teraz... Zostało 100 dni, a ja nadal nie mam planów. Matko boska, co ja teraz zrobię?
1: Nie, no wiesz, my nie chcieliśmy cię bynajmniej zestresować, no. Ale nie 100 dni, tylko 99.
0: O, właśnie.
1: 98. Aha, 90, no. Nie, żartuję. Ale prawda jest taka, że pierwszy ląd od petardy się już pali.
0: No, pierwsze kolejki na Sorze się zaczynają z śmiałkami.
1: Znaczy, nie chcę cię zdradzić, ale Bigos już stoi na balkonie i czeka.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
20: Elektryk? Pewnie drogi.
21: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
20: Co? Z serwisem i gwarancją?
21: I tylko 10% opłaty wstępnej.
20: Tylko gdzie jest haczyk?
21: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
20: Czekaj, 30 tysięcy?
21: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
22: I po reklamie.
20: Esko.

0: Ten jak tłucze. Armin van Buuren tak tłucze.
1: Gdybyś
0: gdybyś tak się nauczył tłuc, to byśmy nie musieli pracować do końca życia.
1: A wiesz, że w romantyzmie też byli tacy goście jak ty. Chopin siadał do fortepianu, a gościu z tyłu mówi: ten jak tłucze, a to był Chopin. Wiesz, to właśnie byli tacy ludzie jak ty.
0: Nie zrozumiałem ani jednego słowa.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park tuż obok Galerii Słonecznej oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
9: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować możesz wynajmować w stałym niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
12: Pyszne śniadanie za niecałe 10 zł? Tak, to możliwe. W restauracji Parkowa English Muffin z wołowiną kosztuje tylko 9,90 zł. Na śniadania zapraszamy od poniedziałku do soboty od 10 do 14. Ale Parkowa to nie tylko śniadania. W naszej karcie znajdziesz też pyszne burgery, pizzę, makarony i dania główne. A kiedy nadchodzi wyjątkowa okazja, organizujemy urodziny, chrzciny, komunie i przyjęcia rodzinne. Restauracja Parkowa w Radomiu. Na śniadanie, na obiad, na wyjątkowe chwile. Po prostu do Parkowej.
13: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: 15 stopni jest na termometrach, ale cały czas ta temperatura będzie leciała w dół. No i niestety w nocy przywita nas piękne 6 stopni na plusie, więc to będzie naprawdę chłodna noc. Przed nami jeszcze troszeczkę deszczu, a na ulicach wciąż wolniej jedziecie w centrum.
17: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka na Pomorzu. Nadleciał znad obwodu Królewieckiego i został zauważony na radarach. Wojskowi podejrzewają, że to balon, ale mogło być to też stado ptaków.
20: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
19: Mówi nam Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, a przypomnijmy, przed południem rosyjski śmigłowiec Mi-8 przekroczył granicę z Polską i przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium. Była małopolska kurator oświaty winna zniesławienia. Zapadł wyrok w sprawie, jaką Barbarze Nowak wytoczyła była dyrektorka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie. A chodziło o wypowiedzi byłej kurator, które miały sugerować zaniedbania w opiece nad uczniami. Barbara Nowak ma zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Studenckie życie już nie tak beztroskie, jak wynika z raportu Związku Banków Polskich. Na utrzymanie trzeba wydać miesięcznie ponad 4000 zł.
0: Książki, podręczniki czy jakieś aktywności, no to już jest dość kosztowne. Wynajem na przykład około 1800 zł.
16: Idzie przeżyć, też można od rodziców coś pożyczyć.
19: A najwięcej studenci wydają na wynajem mieszkania albo akademika, dlatego 45% badanych decyduje się na mieszkanie z rodziną bez dodatkowych opłat.
21: SK Radom News.
18: Kinga Furch. Zapraszam. Najpierw konkurs plastyczny, potem specjalne lekcje, debaty i konferencja. Miasto rozpoczyna kampanię edukacyjną dotyczącą hejtu i mowy nienawiści w szkołach. Działania mają kłaść nacisk na przemoc w sieci.
22: Też będziemy właśnie mieć te informacje z ankiet i one nam pomogą jakby w zaplanowaniu dalszych działań.
18: Mówił Marcin Wójcik z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Do pokonania będzie 25 km. W piątek odbędzie się ostatni night skating. Szczegóły na stronie Stowarzyszenia Zarolkujemy Radom.
21: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
23: Ale fajnie, już 3 minuty po godzinie 17 można wracać z pracy do domu. Jest ekstra, dzisiaj jest 23 września. Jaki sportowiec grał z 23 numerem na plecach?
1: Michael Jordan akurat.
23: Michael Jackson. Michael Jordan. Oczywiście.
1: Mój ulubiony sportowiec.
23: Naprawdę? A dlaczego? Ze względu na kolor skóry czy na dyscyplinę, którą uprawiał?
1: Na pewno nie ze względu na kolor skóry. Nie idziemy w tę stronę.
23: Dawid Podsiadło, już za moment w Radiu SK.

0: Imagine Dragons on the top of the world w Radio SK. Dzisiaj 23 września, kochani, i dotarło do nas naprawdę jak obuchem w łeb, że 99 dni ledwie zostało do Sylwestra, a my zupełnie nie przygotowani.
1: Moja
0: zupełnie.
1: Żona jest w tym momencie spóźniona.
0: Już jest
1: spóźniona. Ja wiem, że nie dotrzemy na północ.
0: A powiem ci, niech twoja żona się szykuje na Sylwester 27-28. Tak. Może wtedy zdąży.
1: Jeszcze jesteśmy w czasie na razie.
0: Jakie macie plany na Sylwestra? Kochani, nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
2: Hej SK.
1: Hej.
2: Jakie plany na Sylwestra? Będę stał na straży waszego bezpieczeństwa. No cóż, służba w Państwowej Straży Pożarnej. O. Więc bądźcie grzeczni, pozdrawiam.
1: Będziemy. Dziękujemy bardzo, panie strażaku. Oczywiście nagroda, butelka Radia SK do gaszenia pożarów.
0: Tak, tak, tak. Tak. Jeszcze... Ona jest dość pojemna, nie?
1: Tak. Jeszcze torba Radia SK.
0: Jeszcze torbę dodajesz?
1: Tak.
0: A po co?
1: Na przykład... żeby na butelkę mieć w torbę.
0: Aha, dobra. No, okay.
1: Jest sensowne?
0: Jest sensowne.
1: Ale myślę sobie, że taki strażak w Sylwestra to jest niebezpieczeństwo. Wiesz, dlaczego?
0: Dlaczego?
1: Bo ja bym się zapewnie poczuł, prawdopodobnie. Aha. Kupił mu baterię albo dwie achtungów takich czarnych. Poblok mnie benzyną. I wiesz, i Sylwester, nie? A to się może źle skończyć.
0: Ja mam nadzieję, że ty się spóźnisz na Sylwestra, że zapomnisz. Będzie lepiej dla wszystkich.
1: Mówię o przyszłym roku.

0: On lubi tak bez końca. To jest Oskar Cyms w Radiu SK. Co ciekawe, nie wszyscy wiedzą, że Cyms od tyłu to jest smyc.
1: Ja nie wiedziałem, naprawdę.
0: No, to jest smyc. Ale pytanie do ciebie w związku z tym. Jaka jest twoja ulubiona nazwa wykonawcy muzycznego czytana od tyłu?
1: Zadajesz dziwniejsze pytanie niż moje córki, a jedna jeszcze nawet nie mówi. Jaka jest ulubiona nazwa wykonawcy muzycznego od tyłu moja?
0: Tak.
1: Poczekaj, chyba Abba.
0: No. Dobry, Cinek tego, ale ekstra, zrozumiałem.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazddevelopment.pl. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Fonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Fonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
8: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
9: No co wy, spawane z profili będą git.
10: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
8: Siadek.
10: No co,
2: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
15: I po reklamie.

0: Yeah, Dua Lipa, Levitating w Radiu SK. Pierwszy dzień jesieni, ale to jest nieprawda. Lato w SC trwa i ja zamierzam teraz to udowodnić, Cinek. Wiesz co?
1: No.
0: Mogę ci zagrać jakąkolwiek piosenkę chcesz, ale są tylko dwa warunki.
1: No.
0: Dwa warunki. Pierwszy to musi być letnia piosenka.
1: Okej.
0: A drugi musi się zaczynać od słów The Kisses from the Sun.
1: Okej, to ja bym chciał piosenkę The Kisses from the Sun, jak to policeman przeszukuje mnie.
0: Nie ma takiej.
1: Nie ma takiej.
0: A czekaj, zobaczmy. Zobaczmy, czy wybierasz tą, tak? Tę.
1: No tak.
0: Tę czy tą?
1: Kurczę, teraz to nie wiem.
0: Tę.
1: Dobra.
0: Słuchaj.
1: No.
0: Jak to policjant?
1: Cię.
0: No.
1: The kisses of the sun.

0: Fastboy Music Sounds, to jest Radio SK. My, proszę Państwa, nie zaglądamy zazwyczaj gwiazdom w tak zwaną prywatność, ale z naciskiem
1: na
0: zazwyczaj, proszę
1: Czego
0: Państwa.
1: Się nie robi dla słuchaczy?
0: Bianca Heiser, nowa gwiazda na polskim firmamencie, czyli nowa żona Filipa Heisera.
1: Bianca Szklanka popularna.
0: No nieważne. W każdym razie okazuje się, że ona ma już epizody w mediach. Zagrała w serialu Ukryta Prawda, gdzie wcieliła się w rządną sławę uwodzicielkę, która marzy o byciu youtuberką, czyli można podejrzewać, że to może być trochę po warunkach rola.
1: No właśnie, bo ona jest rządną sławy...
0: Być może nie.
1: ...influencerką.
0: Ale powiem ci tak, dobrze zagrała. Dobrze zagrała, nie wiadomo.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
7: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
8: Nie daj się wyprzedzić. Poznaj jako pierwszy nowe Audi Q7, które już czeka na Ciebie w naszym salonie Audi Radom. Tylko od 21 do 27 września przy zamówieniu Audi Q7 otrzymasz wyjątkowy prezent. Pierwszy przegląd serwisowy całkowicie za darmo. Umów się na jazdę próbną, przyjedź do naszego salonu, poznaj nowe Audi Q7 z bliska i zachwyć się jego możliwościami. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis Radom. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: O, pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Temper City w Radiu SK. Sońta i Korościel, dziękujemy bardzo za udział w audycji SK. A teraz Łukasz Zduńczyk i jego fajerwerki. Co tu dzisiaj grane będzie, Łukaszu?
1: Wakacje. Słuchajcie, przedłużamy lato w Radiu SK. Kalma. Poczujecie się jak na plaży, krótko mówiąc.
0: Kalma będzie?
2: Tak. Nie lubię być na plaży, bo źle wyglądam bez ciuchów. Także dzięki.
0: To prawda, potwierdzam, widziałem niejednokrotnie. Nawet teraz widzę.
2: Wyślę zdjęcia, jak ktoś poprosi.
0: Śmiało. Nie, dziękujemy.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
4: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zaprasza na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, psychologia, zarządzanie, pedagogika, administracja, kryminologia, informatyka, handel międzynarodowy. Już dziś skorzystaj z promocji 700 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie do 30 września. Sprawdź szczegóły na naszej stronie www.ahns.pl.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Pyszne śniadanie za niecałe 10 zł? Tak, to możliwe. W restauracji Parkowa English Muffin z wołowiną kosztuje tylko 9,90 zł. Na śniadania zapraszamy od poniedziałku do soboty od 10 do 14. Ale Parkowa to nie tylko śniadania. W naszej karcie znajdziesz też pyszne burgery, pizzę, makarony i dania główne. A kiedy nadchodzi wyjątkowa okazja, organizujemy urodziny, chrzciny, komunie i przyjęcia rodzinne. Restauracja Parkowa w Radomiu. Na śniadanie, na obiad, na wyjątkowe chwile. Po prostu do Parkowej.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Do końca tygodnia te dni pogodowo będą wyglądały zupełnie tak samo, czyli 15 stopni w ciągu dnia, trochę deszczu, trochę słońca, no i przede wszystkim sporo wiatru, tak również będzie jutro. Na ulicach Radomia jeszcze wolniej, o tej porze jedziecie przy Rondzie Kisielewskiego.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiadają na pytania śledczych. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie trwają przesłuchania dwóch osób zatrzymanych przez CBA w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. To komentator telewizji Republika Piotr M., a także związana z kancelarią prezydenta Anna P. Ceny paliw rosną, a wraz z nimi zainteresowani instalacjami LPG. Na montaż trzeba czekać do 3 tygodni, mówi Piotr Zadhi z Energy Gas Polska.
17: Takie montaże zajmują w granicach 1 do 2 dni. 3600 zł, taka podstawowa instalacja do samochodu 4-cylindrowego.
16: Benzyna w tym tygodniu może kosztować 8 zł i 10 groszy za litr, a diesel 9,30.
14: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
18: SK Sport News.
16: Ten mecz wyłoni rywala Polaków w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Belgowie o miejsce w najlepszej czwórce czempionatu grają ze Słowenią. Słoweńcy są jednak bliżej sukcesu. Wygrali 2 sety, Belgowie 1. Trwa 4. set i na razie jest 19 do 12 dla Słowacji. 4 spotkania z 3 rywalami w 16 dni przed reprezentacją Polski w piłce nożnej rozgrywki Ligi Narodów, a w nich zmierzą się kolejno w piątek z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, w poniedziałek ze Szwecją w Sztokholmie i 2 października znów w stolicy z Rumunią.
14: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
19: SK Radom.
18: News.
15: Kinga Furch, zapraszam. Wciąż trwają utrudnienia na ulicy 25 czerwca. Związane jest to z remontem chodnika. Drogowcy pracują na odcinku od przystanku przy Kaleskrauza do skrzyżowania z Żeromskiego. Przypomnijmy, remont chodnika to część inwestycji związanej z remontem nawierzchni na fragmencie ulicy Słowackiego oraz na samej ulicy 25 czerwca. Bliskość natury i odpoczynek wśród zieleni. Radomski Amfiteatr organizuje cykliczne spotkania w ogrodzie społecznym. Szczegóły na stronie amfiteatru.
0: Imprezka. No i słuchajcie, ważna prośba na wieczór się pojawia, by przedłużyć lato jeden dzień. I my w Radiu SK to robimy. SK nie robi jesieni. U nas cały czas są wakacje, słuchajcie, i tego się trzymajmy. Gips i Igo, bardzo wakacyjny hicior na dobry początek imprezki. 2 po 18. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Dawid Podsiadło płynie razem z nami w kierunku piątku i jakby nie patrzeć, w kierunku kolejnego lata. Dla nas jesień nie istnieje, to się w ogóle nie zaczęło. SK przedłuża lato i letnią atmosferę. Dzisiaj od rana gramy wam najlepsze wakacyjne hity na czasie, tak żebyście się poczuli, jakbyście byli teraz na wakacjach. I teraz możemy sobie wszyscy wyobrazić, słuchajcie, że mamy na sobie hawajskie koszule, w ręku jakiś dobry, słodki napój z palemką, a dookoła palmy. A jak jeszcze druga połówka nam kolację przygotuje, to już w ogóle, słuchajcie, możemy się poczuć, jakbyśmy byli teraz na All Inclusive, a SK załatwia dobrą playlistę. Daddy Yankee i Snow już teraz.

0: Łatwoganki Majko, dzisiaj SK od rana odwołuje jesień. My cały czas przedłużamy lato, mimo że już jest pierwszy dzień jesieni. I teraz mam pytanie do was, słuchajcie. Wyobraźcie sobie, że jesteście teraz na urlopie. Co byście teraz robili, gdybyście byli na wakacjach? Co to by było? Może byście teraz właśnie ogródek podlewali po upalnym dniu, a może byście teraz po prostu leżeli na plaży i czekali na zachód słońca. Czego, albo może inaczej, słuchajcie, też tak może być, czego w tym momencie byście nie robili, gdybyście byli teraz na wakacjach. Wyobraźcie to sobie i nagrajcie mi o tym głosówkę. Nagrywajcie się na Messengerze, a ja za chwilę zagram Calvina Harrisa.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10. Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156.
6: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
7: Być doskonałym kierowcą i jeździć przepisowo. Przysięgamy! Być fachowym instruktorem i szkolić na mistrzów kierownicy. Przysięgamy! Armia Delty. Od lat super szkoleni kierowcy i instruktorzy. Na kursach prawa jazdy we wszystkich kategoriach. Na kursach kwalifikacji wstępnej. Szkoleniach okresowych i kursach na instruktorów. Ośrodek Delta. Kieruj się profesjonalizmem. Radom Traugutta 52. Sprawdź na delta.radom.pl.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: Nie daj się wyprzedzić. Poznaj jako pierwszy nowe Audi Q7, które już czeka na Ciebie w naszym salonie Audi Radom. Tylko od 21 do 27 września przy zamówieniu Audi Q7 otrzymasz wyjątkowy prezent. Pierwszy przegląd serwisowy całkowicie za darmo. Umów się na jazdę próbną, przyjedź do naszego salonu, poznaj nowe Audi Q7 z bliska i zachwyć się jego możliwościami. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis Radom, ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
10: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: wszystkie hity zaczynają się festem. Nowość od Kuby i Kuby na antenie Radia SK. Ten numer jest tak przyjemny jak ciepła końcówka lata. A my dzisiaj to lato przedłużamy i to sobie tak dzisiaj razem wyobrażamy, co byśmy teraz robili albo czego byśmy nie robili, gdybyśmy byli na wakacjach. Kornelia?
1: Z pewnością, gdyby były teraz wakacje, to nie siedziałabym pod szkołą muzyczną drugą godzinę i nie czekałabym na córkę, ponieważ ceny paliw są tak wysokie, że nie opłaca mi się jechać do domu, więc kwitnę sobie pod szkołą muzyczną dwa razy po 45 minut.
0: Kornelia, nie jesteś sama. Teraz tysiące rodziców stoją na różnych parkingach pod różnymi szkołami i czekają, aż dziecko skończy zajęcia dodatkowe, a druga połówka w tym momencie ma wolną chatę i cieszy się spokojem. Słuchajcie, w takiej sytuacji najlepiej by było zrobić sobie prawo jazdy na ciężarówki. Tam są wygodne łóżka, ogrzewanie postojowe i lodówka w środku.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
14: I po reklamie.

0: Livka powiedziała w naszym studiu, że to jest numer do wieczornej jazdy samochodem. No i chyba coś w tym jest. Fajnie to brzmi, zwłaszcza jak już się ciemno zrobiło, prawda? To jest Radio SK i to są letnie hity na czasie w pierwszy dzień jesieni. Wyobrażamy sobie, co byśmy robili albo czego nie, gdybyśmy mieli teraz wakacje. Kamila?
1: Dałabym wnuka babci i wreszcie się wyspała.
0: Nie, Kamila, stop. Żebyś się wyspała i odpoczęła, musiałabyś spełnić jeszcze jeden warunek. Musiałabyś babci oddać też jej syna.
2: Reklama. Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10. Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: Nie daj się wyprzedzić. Poznaj jako pierwszy nowe Audi Q7, które już czeka na Ciebie w naszym salonie Audi Radom. Tylko od 21 do 27 września przy zamówieniu Audi Q7 otrzymasz wyjątkowy prezent. Pierwszy przegląd serwisowy całkowicie za darmo. Umów się na jazdę próbną, przyjedź do naszego salonu, poznaj nowe Audi Q7 z bliska i zachwyć się jego możliwościami. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis Radom, ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
7: Pyszne śniadanie za niecałe 10 zł? Tak, to możliwe. W restauracji Parkowa English Muffin z wołowiną kosztuje tylko 9,90 zł. Na śniadania zapraszamy od poniedziałku do soboty od 10 do 14. Ale Parkowa to nie tylko śniadania. W naszej karcie znajdziesz też pyszne burgery, pizzę, makarony i dania główne. A kiedy nadchodzi wyjątkowa okazja, organizujemy urodziny, chrzciny, komunie i przyjęcia rodzinne. Restauracja Parkowa w Radomiu. Na śniadanie, na obiad, na wyjątkowe chwile. Po prostu do Parkowej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
10: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
11: I po reklamie.
12: Radom na czasie.
13: Kinga Furch, cześć Wam ponownie. To będzie ekspozycja poświęcona m.in. kulturze i wierzeniom starożytnego Egiptu. Muzeum Jacka Malczewskiego przygotowuje wystawę Śmierć to dopiero początek. Mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu. Zabytki, które zobaczymy na wystawie, są wypożyczone z innych kolekcji muzealnych i naukowych, mówi Adelina Szczerbińska, kuratorka wystawy.
14: Starannie wykonane amulety, które miały chronić zmarłych w zaświatach. Zdobione polichromią maski sarkofagowe, mumie zwierzęce, mumie ludzkie, figurki uszepki, które miały pracować za zmarłych, a także papirusy.
13: Wernisaż 25 września.
12: Muzyką się żyje.
0: Taylor Swift zaskoczyła fanów i zapowiedziała nowy singiel. Premiera już w najbliższy piątek. Wiadomo, że kawałek będzie nosił tytuł Patient Zero i na razie nie wiadomo, czy to zapowiedź czegoś więcej. Fani jednak spekulują, że to kontynuacja albumu Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opolite czy The Fate of Ophelia, a więcej o Taylor Swift piszemy na sk.pl. No i w Radiu SK jak zawsze mamy dla Was najlepsze nowości i już za kilka minut pojawi się świeży numer od Metznera. To artysta, który zasłynął hitem Gotham i stworzył piosenkę na ścieżkę filmową... na ścieżkę dźwiękową filmu Pieprzyć Mickiewicza 3. A kim tak naprawdę jest Metzner?
15: Kto to Metzner? No Metzner to artysta muzyczny. Wszechstronny chłopak, który po prostu lubi muzę i lubi ją robić. Lubi słuchać muzę, lubi grać muzę. Głównie na gitarze, na elektrycznej, na akustycznej, ale potrafi też pograć na pianinku, na perkusji.
0: A teraz Metzner idzie w mocniej imprezkowe brzmienia, o czym przekonacie się już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
16: Imprezka.
0: I my przedłużamy lato, słuchajcie, u nas jesień jeszcze nie istnieje, dlatego w tej godzinie zagram numer, naprawdę to jest będzie prawdziwa letnia pelełka, Gelato od Taco Hemingwaya, także będzie można się fajnie pobujać i rozluźniać wieczorową porą, minuta po 19, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ten hit właśnie stał się pełnoletni. Guru Josh Project z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To teraz nagle odmiany. Mam dla was nowość, która nie ma nawet jednego dnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w Radiu SK codziennie od rana do wieczora są najgorętsze muzyczne premiery i teraz gram wam świeży numer od Metznera. Ten artysta zasłynął hitem Gotham, który zdążył podbić naszą playlistę.
2: To miasto pachnie jak Gotham, ty śpisz listopadą.
0: Znacie doskonale. Do tej pory Metzner specjalizował się w takich mrocznych miejskich klimatach, ale teraz najwyraźniej zmienia specjalizację. No i skoro mamy pierwszy dzień jesieni, to uwaga, Metzner właśnie nam otwiera sezon na domówki, bo tutaj jest naprawdę mega imprezkowa energia. Jeśli chcecie się dobrze nakręcić na wieczór, to po prostu dajcie głośniej, a Metzner zrobi resztę. Metzner i cały blok już teraz premierowo na antenie Radia SK.
2: Piszeni, że tam po nie przez spanych nocach. Mój cień zostawił ślady w twoich oczach. Pokaż.

0: Lady Gaga, a my dzisiaj w Radiu SK robimy wszystko, by
1: przedłużyć lato jeden dzień.
0: Gramy najlepsze wakacyjne hity, żeby jeszcze zrobić letni klimat. I teraz na naszej antenie pojawi się numer o tym, że już niebawem modelki z Instagrama zaczną się fotografować na plantacjach dyń. Prawdopodobnie już teraz to robią. Hymn końcówki lata, bardzo nastrojowy numer. Taco Hemingway i Gelato. To zawsze jest na czasie.

0: Przed chwilą Taka Hemingway pytał, gdzie lato? No jak to gdzie? W Radiu SK. To słychać i to czuć. Riviera. Gramy przepiękne wieczorne hity na czasie, a teraz wam w kilku słowach wytłumaczę, dlaczego siatkówka jest naszym sportem narodowym. Słuchajcie, właśnie wyczytałem, że reprezentacja Polski w siatkówce po raz 11 z rzędu zagra w półfinale międzynarodowej imprezy, a tymczasem nasi piłkarze, no dobra, już nie będę złośliwy, słuchajcie, poznaliśmy dzisiaj naszego rywala w półfinale Mistrzostw Europy i będzie to Słowenia. I tutaj też są ciekawe statystyki, słuchajcie, bo w półfinale międzynarodowej imprezy ze Słowenią gramy co roku od 2015 roku. Mamy po prostu do siebie pecha, non-stop na tę Słowenię trafiamy. Na szczęście w większości przypadków to Polska wygrywa i miejmy nadzieję, że w najbliższy piątek, prawdopodobnie o 21:00, znowu tak zrobimy, ale słuchajcie, najważniejsze jest i tak to, że już Niemców pokonaliśmy. Radio
1: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja. Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
11: Hot doga poproszę.
10: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: I po reklamie.

0: Carla Fernandez na wieczorne uspokojenie na antenie Radia SK i to jest dobry moment, wieczór, żeby sobie przypominać wakacje, wyobrazić sobie, jak to fajnie by było przez cały wieczór nagrywać głosówki na Messengerze Radia SK. Co byście teraz robili, albo czego byście właśnie nie robili, gdybyście byli teraz na wakacjach? Ania?
1: Na pewno nie prasowałabym mężowi koszul do pracy.
0: No my, faceci, na wakacjach jesteśmy naprawdę bezobsługowi, nam wiele do szczęścia nie potrzeba. My cały urlop potrafimy przechodzić w jednej parze spodni i w jednej koszulce. I do pracy w sumie też byśmy mogli tak chodzić, prawda? Nic by się nie stało. Ważne, żeby samochód był czysty.

Stanach ucisza emocje, ucisza stres po całym dniu. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a tymczasem polski kierowca rajdowy pobił rekord Guinnessa w jeździe samochodem elektrycznym. Miko Marczyk, uwaga, na jednym ładowaniu elektryka przejechał 1338 km, tylko jest jeden minus, słuchajcie. Podróż trwała 45 godzin, więc jakby ktoś się pytał, czy da się elektrykiem dojechać do Chorwacji z rodziną na wakacje, odpowiadamy, da się, tylko że istnieje spora szansa, że jak dojedziemy na miejsce, to za chwilę będziemy musieli wracać. I prawdopodobnie po tylu godzinach wspólnej podróży, to byśmy wracali oddzielnymi samochodami.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
7: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
15: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zaprasza na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, psychologia, zarządzanie, pedagogika, administracja, kryminologia, informatyka, handel międzynarodowy. Już dziś skorzystaj z promocji 700 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie do 30 września. Sprawdź szczegóły na naszej stronie www.ahns.pl.
16: I po reklamie.
17: Radom na czasie.
18: Kinga Furch, cześć. Ruszyły pierwsze rozgrywki w ramach turnieju z Orlika na stadion. To trzecia edycja ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Tegoroczne zmagania cieszą się rekordowym zainteresowaniem, mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki.
19: W tym roku 15 tysięcy drużyn. To jest imponująca liczba i coraz więcej dziewczyn też się angażuje, bo to jest blisko 4 tysiące. Też będzie grało, też będzie walczyło o najwyższe laury. Cała Polska bardzo mocno się angażuje w to, żeby na końcu 13 listopada, aby zagrać wielki finał i spełnić swoje marzenia na tym przepięknym stadionie.
18: W turnieju biorą też udział drużyny z regionu radomskiego.
20: Muzyką się żyje.
21: Roxy Węgiel wydała nowy numer i to jest hymn wszystkich jesieniarzy. Już za chwilę w Radiu SK premierowo usłyszycie kawałek Jesień trwa bez końca. Roxy jest teraz w Nowym Jorku, gdzie tworzy nowe numery ze znanymi producentami i to jest jeden z efektów jej pracy. W internecie już można znaleźć teledysk do tego numeru, który powstał w okolicach Nowego Jorku, między innymi na plażach nad oceanem. Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie przyszłorocznego lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że, uwaga, przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty, mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ, dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już kilka gotowych utworów. Tak mówił Tiesto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu, a ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa.
0: Impreska.
21: A u nas na antenie Radia SK dzisiaj goszczą letnie hiciory, bo my przedłużamy letnią atmosferę i będzie takich sporo w tej godzinie na pewno w Radiu SK. Dawid Tawarski tem zawsze na czasie się pojawi. A teraz numer do romantycznego jedzenia kolacji we dwoje. Zalia, Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Espresso i Nate Smith. To jest właśnie Radio SK. Z nami nie przegapicie żadnej wielkiej muzycznej premiery.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zawsze jesteśmy na bieżąco z nowościami. Teraz uwaga wszyscy jesieniarze. Mamy wiadomość zza oceanu od samej Roxy Węgiel.
2: Hej kochani, jestem jeszcze w Nowym Jorku, ale właśnie wydałam piosenkę Jesień Trwa, tak na pierwszy dzień jesieni, żeby ta piosenka towarzyszyła wam przez całą tą jesienną porę. Dajcie znać, czy w ogóle lubicie jesień. Ja jestem jesieniarą. Dajcie znać, kto też. I w ogóle szykuję kilka niespodzianek właśnie związanych z tą premierą.
0: Ja już parzę herbatkę, żeby posłuchać tego numeru. Słuchajcie, jeśli ta jesień będzie tak przyjemna, jak nowy numer Roxy Węgiel, to ta pora roku naprawdę może trwać bez końca. Roxy, Jesień Trwa bez końca. Premierowo na antenie Radia SK.

Tem Impala i Jenny w Radiu SK. My dzisiaj od rana udowadniamy, że jesień jest tylko w kalendarzu. SK przedłuża lato. Gramy takie numery, które robią wakacyjny klimat i przy których się fajnie się wspomina, jak to fajnie na urlopie było, prawda? Można zdjęcia z wakacji na przykład pooglądać. Przecież wieczorami mamy już wolne, więc można to teraz robić. Ja teraz patrzę akurat na ekran smartfona i akurat mam przed sobą zdjęcia, słuchajcie, z rowerowej przejażdżki po Półwyspie Helskim. Ale fajne wspomnienia. I ja mam nadzieję, że wy też takie wspomnienia teraz macie przyjemne, a SK robi idealne tło do tych wspomnień. Tak jest, gramy najlepsze wakacyjne hiciory. Zawsze na czasie. Dawid Tawarek już teraz.

czujecie to? Jak tu właśnie wakacjami zawiało. Kygo i Max Macnown w Radiu SK, gramy hity na czasie. I słuchajcie, już wiadomo, jakiej muzyki słucha Robert Lewandowski. On jakiś czas temu zdradził, że lubi rap, a dzisiaj to potwierdził na swoim Instagramie, bo wrzucił zdjęcie z muzyką, a tym kawałkiem jest nowy numer Kubiego producenta, Kukę 2115 i BDS-a, Koszt bycia boss. Posłuchajcie, jak to

0: A, słuchajcie, czyli już wszystko jasne. Jakby ktoś o nas piosenkę napisał, to też prawdopodobnie wrzucilibyśmy to na Instagrama i jeszcze ustawili sobie na dzwonek w telefonie. Koszt bycia boss jest też w Radiu SK. Czeka na wasze głosy w propozycjach do Rap 20. Radio
1: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca 20 startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
4: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zaprasza na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, psychologia, zarządzanie, pedagogika, administracja, kryminologia, informatyka, handel międzynarodowy. Już dziś skorzystaj z promocji 700 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie do 30 września. Sprawdź szczegóły na naszej stronie www.ahns.pl.
5: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
6: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
7: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
8: No co wy, spawane z profili będą git.
9: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
7: Siadek.
9: No co?
10: A ja koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
11: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park tuż obok Galerii Słonecznej oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
12: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub Malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Voyas Development.
13: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tango Delta 1056. Over.
16: Gdyby ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów Delta szkolił także pilotów, byliby mistrzami przestworzy. Delta. Kursy prawa jazdy wszystkich kategorii. Kursy kwalifikacji wstępnej, szkolenia okresowe i kursy na instruktorów oraz operatorów maszyn budowlanych. Wybierz Deltę i kurs na instruktorów nauki jazdy. Radom Traugutta 52. Dzwoń 48 331 64 60.
17: I po reklamie.
18: SK.

jest Oskar Cymsbesce. I cały czas nie ma ziewania, jest energia. Za 20 minut będzie godzina 21. To jest Radio SK i wieczorne hity na czasie. A ja właśnie, słuchajcie, wyczytałem, że jedna ze znanej sieci sklepów w Polsce, chodzi o takie sklepy osiedlowe, zacznie przypominać aptekę. Wdraża właśnie nową usługę. Sklepy tej sieci staną się punktami odbioru leków i produktów medycznych. Słuchajcie, czego to te sklepy nie wymyślą, żeby mieć to otwarte w niedzielę, prawda? Przecież jak to tak dalej pójdzie, jakby oni będą wymyślać nowe rzeczy, to niedługo w takim sklepie to będzie można zorganizować chrzciny albo poprawiny, oddać garnitur do poprawki, samochód do posprzątania i dziecko do opiekunki. Ale słyszycie, jaki to jest paradoks? Bo jak na przykład człowiek chce wieczorem kupić farby i blok techniczny dla dziecka do szkoły na poniedziałek, to nagle wszystko zamknięte. A teraz wyciszamy się, przygaszamy światło i kładziemy się na kanapie w salonie.

nowość od Tovlo na antenie Radia SK. No i ważne pytanie na wieczór się pojawia. Kiedy lepiej brać prysznic, rano czy wieczorem? Naukowcy nie mają jednoznacznej odpowiedzi. Przecież wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi, prawda? Jak dzisiaj przez przypadek zaśniemy przed telewizorem, to się wykąpiemy rano. No chyba, że druga połówka nam zagrozi, że jak się nie wykąpiemy, to nas do łóżka nie wpuści. To zawsze zmienia postać rzeczy.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Pyszne śniadanie za niecałe 10 zł? Tak, to możliwe. W restauracji Parkowa English Muffin z wołowiną kosztuje tylko 9,90 zł. Na śniadania zapraszamy od poniedziałku do soboty od 10 do 14. Ale Parkowa to nie tylko śniadania. W naszej karcie znajdziesz też pyszne burgery, pizzę, makarony i dania główne. A kiedy nadchodzi wyjątkowa okazja, organizujemy urodziny, chrzciny, komunie i przyjęcia rodzinne. Restauracja Parkowa w Radomiu. Na śniadanie, na obiad, na wyjątkowe chwile. Po prostu do Parkowej.
9: I po reklamie.
10: Radom na czasie.
11: Kinga Fur. Kłaniam się nisko. To szansa dla młodych ludzi na znalezienie swojej drogi. Fundacja Symbiosis organizuje kolejną edycję Hacktywatonu, tym razem pod hasłem Hack the War. Uczestnicy wydarzenia przez 24 godziny będą tworzyć projekt narzędzia wspierającego w czasach kryzysu czy poprawiającego bezpieczeństwo. Zapisy trwają, mówi Eliza Woss, organizatorka.
12: Te wyzwania dotyczą wyzwań naszych regionalnych. Zależy nam na tym, żeby rzeczywiście poprawiać jakość, tak, tych innowacji, żeby wykorzystywać właśnie tą kreatywność też młodych ludzi. Rejestracja trwa do 6 października.
11: Hacktywaton rusza 9 października podczas targów Expo.

0: Disco. Disco Music News. W przyszłym roku przyjedzie do Polski legenda muzyki elektronicznej. Kiedy usłyszycie jego ksywkę, od razu będziecie wiedzieli, o kogo chodzi, nawet jeżeli nie będziecie w stanie zanucić jego hitu. Tiesto to jest pionier, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, ale także DJ i producent, który przez lata wypracował swoją pozycję i pokazał, że to on wyznacza trendy dla wszystkich innych DJ-ów i producentów, a niekoniecznie za nimi podąża. 19 czerwca przyjedzie do Polski. 2026 roku oczywiście. To właśnie wtedy odbędzie się druga edycja Warsaw Music Festival w Warszawie i to właśnie Tiesto pojawi się na tej scenie, więc wy też możecie przemyśleć, czy nie chcecie się tam pojawić. A w związku z tym ogłoszeniem byliśmy na Ibizie, a dokładnie Mati Fuczyło był i porozmawiał z Tiesto właśnie trochę o życiu, o przygotowaniach do koncertu i o wszystkim, co tam się dzieje. Pierwsze pytanie też bym takie zadała. Jak to jest być Tiestem? Całe życie zajmuje się DJ-owaniem. Nie wiem, co innego mogłabym robić w życiu, więc jestem z tego bardzo zadowolona. I tak, wiesz, kiedy rozgrzewam tłum i ludzie krzyczą, gdy gram jakiś wyjątkowy utwór, to wciąż daje mi gęsią skórkę. Ale czy jest w tym miejsce na improwizację? Czy może każdy ruch crossfaderem jest, wiesz, w 100% zaplanowany wcześniej? Nie, myślę, że to byłoby bardzo nudne. Jest tam dużo improwizacji, bo właśnie to sprawia, że jest to dla mnie ekscytujące. Gdyby nie to, myślę, że byłbym zupełnie innym typem DJ-a. Wszystko jest bardzo spontaniczne, może tylko pierwszy i drugi utwór znam wcześniej, żeby się rozkręcić, a potem już improwizuję. Tiesto oczywiście dużo jeździ po świecie, dlatego że życie DJ-a to jest tak naprawdę życie w nieustannej trasie i właśnie dlatego Mati Fuczyło zapytał go o jego ulubione miejsca w miastach, w których gra. Czy ma w ogóle czas na to, żeby zwiedzać? Kiedy jadę na wakacje, wybieram zupełnie inne miejsca niż wtedy, gdy DJ-uję. Lubię wyjechać na wakacje nad morze albo do małego domku na wsi w Anglii, więc to jest zupełnie inne doświadczenie. A poza tym uwielbiam przebywać w mieście. Miasta bardzo mnie inspirują, więc od Warszawy przez Paryż aż po Nowy Jork czy Londyn naprawdę fajnie tam być. Lubię obserwować ludzi, chodzić do dobrych restauracji i robić różne inne rzeczy. No i dobrze, że poruszyłeś ten temat.
1: Go to great restaurants and do all kinds of stuff. Mm-hmm. Yeah.
0: A czy jest to przy okazji Warsaw Music Festivalu, na którym zagra? Cieszę się na powrót do Polski. No, minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem, no tam nie pamiętam kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto. I zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny. A nawiązując do Polski, czy masz jakieś ulubione miejsce w Polsce, czy dla ciebie to jest coś zupełnie nowego, nasz kraj? Cóż, bardzo lubię Gdańsk. Tak, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. To chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. Trudno, gdyby miało być inaczej, dlatego że Warsaw Music Festival w Warszawie się odbywa, ale w Gdańsku być może Tiesto też zagra. Ale najważniejsza w życiu Tiesto jest, jak wiadomo, muzyka. I o niej mógłby mówić bardzo dużo. W 2008 roku poczułem, że muzyka trance już mnie nie inspiruje, więc pomyślałem, że chcę robić coś innego. Przeprowadziłem się do Szwecji, poznałem tam Swedish House Mafię, Avicii'ego i całą tę ekipę. I naprawdę świetnie się zgraliśmy. Pomyślałem sobie, że ta muzyka bardziej mnie ekscytuje niż to, co robiłem. Skończyłem z transem. A potem jakoś w zeszłym roku zacząłem czuć to samo w stosunku do muzyki EDM. I poczułem, że powoli wracam do transu. Zauważyłem też wielu nowych DJ-ów tworzących nowy trans, co jest naprawdę ekscytujące. Z tym groove'em, fortepianami, a nie tylko podstawowym schematem transu. I myślę, że to właśnie sprawiło, że znów się tym zachwyciłem. Znam wielu chłopaków z Holandii, nowe nazwiska, które się pojawiają. Są tacy jak Kiki, Ben Wall, Sepa i wielu innych i te festiwale. To mnie zainspirowało, że nowy trans to w gruncie rzeczy stary trans, tylko wciąż świeży. Więc to jest jedno i drugie naraz. Chciałbym też grać trochę klasyków, bo czuję, że ludzie lubią odnajdywać na nową muzykę z przeszłości. Co zawsze jest miłym uczuciem. Kiedy gram Adagio for Strings, to przenosi mnie z powrotem do tamtego momentu. I myślę, że właśnie dlatego ludzie to lubią, bo ich też to przenosi. Więc teraz muszę grać dłuższe sety, żebym mógł zmieścić zarówno nowy trend Tiesto, jak i stary trend Tiesto i uszczęśliwić wszystkich, a przy okazji też siebie.
1: And make everybody happy. And myself too.
0: A jakie plany na przyszłość, czyli na ten 2027 rok?
1: Yeah, absolutely. I mean,
0: w okresie zimowym piszę więcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego. Rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym. Mam już kilka gotowych utworów. Ostatnio zrobiłem też sporo remiksów starych numerów, żeby je odświeżyć, więc naprawdę tak 2027 będzie jak 2026, tylko lepszy i nowszy.
1: 2027 is gonna be 2026, but even better.
0: Czekamy oczywiście na nowe kawałki od Tiesto, ale czekamy także na jego koncert w Polsce. Ten, przypomnę, już 19 czerwca 2027 roku podczas drugiej edycji Warsaw Music Festivalu. Ta impreza

0: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
2: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy. Z koleżanką zaśpiewałem taką piosenkę. To jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
1: Miałeś kasetę, plakat?
2: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 2014 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze.

0: z pierwszej płyty. No a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
1: Mój pierwszy raz.
2: To sprawdźmy jeszcze, co z trasą Eda Sheerana, The Loop Tour, o której od kilku tygodni jest zdecydowanie głośno, ale nie ze względu na muzykę, a ze względu na kontrowersje, które dookoła tej trasy narosły. Ed Sheeran na swoją trasę zaprosił kilkoro muzyków, którzy mieli supportować jego koncerty. Jednym z nich był, bo już nie jest, raper Macklemore. Kiedy Macklemore wyszedł na scenę podczas jednego z koncertów, korzystając z okazji, że słyszą go tłumy, wygłosił apel i przekaz popierający Palestynę w wojnie izraelsko-palestyńskiej. To właśnie ten przekaz miał spowodować, że promotor odpowiadający za całą trasę zażądał usunięcia Macklemora właśnie z tej trasy, do czego przychylił się podobno Ed Sheeran i zdecydował, że Macklemore jego supportem już nie będzie. Macklemore uznał to zdecydowanie jako brak wolności słowa artystycznej i zamykanie mu ust, co też pociągnęło za sobą innych muzyków, dlatego że kolejni artyści związani z trasą The Loop Tour zdecydowali, że na koncertach się nie pojawią. To m.in. Phineas, a więc brat Billie Eilish, Aaron Rowe, Lucas Graham czy zespół Boega, który pełnił funkcję zespołu koncertowego Eda Sheerana. Co więcej, nie obyło się też bez reakcji fanów, dlatego że część zdecydowała, że chce oddać bilety na kolejne koncerty Eda Sheerana, a odczuł to także rynek wtórny, bo ceny biletów gwałtownie spadły, w niektórych przypadkach nawet o 50% ze względu właśnie na masowe zwroty i nagłe wzrost liczby dostępnych wyjściówek, bo po prostu fani Eda Sheerana przestali chcieć te wejściówki kupować. Na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran wygłosił emocjonalne przemówienie, płacząc przy tym jednocześnie. Przyznał, że nie spodziewał się takiego obrotu sytuacji, że czuje się tak, jakby odwróciła się od niego rodzina i przyjaciele, że nie wiedział, czy ostatecznie ta trasa dojdzie do skutku i że jest naprawdę tym wszystkim wykończony, a także bardzo emocjonalnie podchodzi do tej sprawy i nigdy nie chciał, żeby wątki polityczne jakkolwiek wpływały na muzykę. Co dalej z kolejnymi koncertami Eda Sheerana? Nie chcę zawieść fanów i nigdy nie chciałem być muzykiem aktywistą. Ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej debaty o wolności słowa, wyznał Ed Sheeran ze sceny. Mimo to obiecał, że nie przestanie koncertować, a na zakończenie swojego występu powiedział do publiczności, że świat jest teraz strasznym miejscem, a to co robimy tutaj, a więc muzyka daje nadzieję. Na razie żaden koncert z trasy Eda Sheerana nie został odwołany, nie wiadomo tylko co ze sprzedażą biletów i z obecnością fanów podczas tych koncertów. Wiadomo jedynie, że wszystkie koncerty odbywają się bez zapowiedzianych supportów, a na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran pojawił się na scenie przede wszystkim ze wsparciem swojej własnej gitary. Trasa The Loop Tour Eda Sheerana zaplanowana jest do grudnia. Na początek artysta gra w Stanach, a potem przenosi się także do Ameryki Południowej i ta trasa zakończy się 12 grudnia koncertem w Meksyku. A więcej informacji ze świata muzyki, w tym także aktualizacje dotyczące trasy koncertowej Eda Sheerana i wszystkich koncertów artystów, którzy zagrają w Polsce, znajdziecie jak zawsze na sk.pl. Tam Was odsyłamy, wpadajcie też do zakładki podcasty, bo tam czeka mnóstwo rozmów z artystami i nie zapomnijcie zagłosować także na swoje ulubione numery w Rap 20 oraz w Gorącej 20, bo to są listy, które co tydzień tworzymy razem z Wami. W piątki Gorąca 20, a Rap 20 w poniedziałki po godzinie 23. Wszystko to czeka na Was na sk.pl.

0: News.
1: Witam, Sandra Pawłowska. Mają spotkania z psychologiem, uczą się jak walczyć ze stresem i wypaleniem zawodowym. Takie warsztaty są prowadzone dla pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu. Koszt projektu to 300 tysięcy złotych, z czego 243 tysiące pochodzi z unijnych funduszy. W ramach projektu zakupiono m.in. 60 mat masujących na fotele i 15 mat relaksacyjnych. Jak tłumaczy wiceprezydent Katarzyna Kalinowska, o warsztaty prosili sami urzędnicy.
2: To jest przede wszystkim projekt profilaktyczny. Biorąc pod uwagę specyfikę pracy urzędników, która nieustannie związana jest ze stresem, po pierwsze, z ciągłymi kontaktami z mieszkańcami, to są zarówno kontakty osobiste, jak i rozmowy telefoniczne, napięcie i stres związany z nieustannym podejmowaniem decyzji, a także kwestia tego, że jednak mimo wszystko urzędnicy większość czasu spędzają w pozycji siedzącej przed komputerami, zdecydowały o tym, że podjęliśmy starania i działania, żeby pozyskać dofinansowanie profilaktyczne, które właśnie w tym aspekcie będzie zabezpieczeniem dla naszych pracowników. I to trzeba w tym momencie na to zwrócić uwagę. Po pierwsze, że jest to program profilaktyczny, a po drugie, że on jest dofinansowany ze środków europejskich. Całkowita wartość tego projektu to 300 tysięcy, 254 tysiące udało się pozyskać z Unii Europejskiej, konkretnie z programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza. I tak jak wspomniałam, to jest bardzo ważne, bo praca w urzędzie wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością, ciągłym kontaktem z mieszkańcami, z telefonami, ze spotkaniami takimi osobistymi, z dowożeniem, kolokwialnie mówiąc, terminów i z godzinami naprawdę spędzanymi przed komputerem. Również pracownicy urzędu ze względu na specyfikę tej pracy są narażeni na obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i to właśnie wprost wynika z tego, że większość swojego czasu spędzają w pozycji siedzącej. Narażeni są na stres, a to może być przyczyną napięcia mięśniowego i jak wiemy, stres bardzo często jest podłożem wielu chorób. Dlatego stawiamy na profilaktykę. Projekt obejmuje z jednej strony wykłady, które dotyczą stresu, które dotyczą wypalenia zawodowego, ale również koncentruje się na warsztatach, ćwiczeniach relaksacyjnych, również na medytacji, a także, co bardzo ważne, na takich indywidualnych spotkaniach z psychologiem. Jednym z elementów tego projektu był zakup 10 zestawów gogli VR, 60 mat masujących na fotele, a także 15 mat relaksacyjnych, ale tak jak wspomniałam, to jest tylko jeden z elementów tego projektu. Maty mają pomóc w rozluźnieniu mięśni, zmniejszaniu obciążenia związanego z wielogodzinnym siedzeniem, a gogle są wykorzystywane podczas krótkich ćwiczeń relaksacyjnych, które pozwalają choćby na chwilę oderwać się od bodźców związanych z pracą. I pierwsze treningi z użyciem i mat, i gogli odbyły się i spotkały się naprawdę z bardzo dobrym przyjęciem naszych pracowników. Bardzo istotne jest to,

0: jest jednak to, że projekt nie jest o matach, projekt nie jest o goglach. To jest projekt o pracownikach urzędu, pracownikach administracji publicznej, ich codziennym funkcjonowaniu. I chodzi o to przede wszystkim, żeby ci pracownicy mieli wiedzę, jak rozpoznać te pierwsze symptomy przeciążenia, wypalenia, jak sobie z tymi problemami radzić. I chodzi o to, żeby pracownicy mieli możliwość choćby krótkiej, kilkunastominutowej regeneracji w czasie pracy i ten projekt to umożliwia zarówno w kontekście wykładów merytorycznych, jak i wykorzystania sprzętu, które w ramach projektu...
1: Pytanie teraz, czy faktycznie była potrzeba? To znaczy, kto wystąpił z takim projektem? Czy sami pracownicy zgłaszali, że potrzebują tego rodzaju wsparcia?
0: Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, praca w urzędzie to praca, która zwykle wiąże się z kilkunastoletnim stażem pracy. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której nie ma pracowników, którzy nie czują się zmęczeni, wypaleni, obciążeni. W związku z tym są to naturalne reakcje urzędników, naturalne pytania o to, żeby próbować w jakikolwiek sposób realizować działania profilaktyczne w tym zakresie i potrzeba realizacji tego projektu wprost wyszło od pracowników urzędu.
2: SK Radom.
3: Około 500 biegaczy weźmie udział w drugim radomskim biegu onkologicznym. Impreza w niedzielę 4 października. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Biegiem Radom i Radomskie Centrum Onkologii. W programie bieg i marski Camino Nordic Walking na dystansie 5 km. W tym roku startujemy z Parku Kościuszki, mówi Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
4: Jeszcze trochę jest tych wolnych miejsc, nie jest tak źle, ale faktem, że no, zwiększyła się ta ilość dzienna, nazwijmy to tak, osób zgłaszających się do tej imprezy, więc limit założony 500 osób, przypomnę, w ubiegłym roku mieliśmy limit bodajże 400, ale wyczerpaliśmy i myślę, że i w tym roku ten limit 500 osób osiągniemy. Tutaj koledzy z Centrum Onkologii też bardzo aktywnie pracują nad tym, żeby te tak zwane świadczenia, gadżety były też wysokiej klasy, więc to się wszystko ładnie szykuje. No i cel oczywiście, cel, czyli promowanie też zdrowego trybu życia, zachęta do regularnych badań profilaktycznych. No i przypominamy tym biegiem, że październik jest miesiącem świadomości raka piersi. Więc tutaj też i odwiedzają nas, jeśli nie biegają, ale również biegają, ale i dopingują osoby, które są po zabiegach onkologicznych, więc to też jest taki ważny element tej imprezy, ważne przesłanie, że po takich przypadkach, po chorobie, po pokonaniu można startować, można być aktywnym fizycznie i to jest też, myślę, jeden z ważnych celów. A widzieliśmy w ubiegłym roku takie grupy, nawet mówię grupy, bo te osoby działają też w różnych fundacjach czy stowarzyszeniach i prezentują swoje te grupy i prezentują tą aktywność, więc na pewno będzie super impreza. W ubiegłym roku była fantastyczna, debiut był bardzo udany. Poszliśmy dalej, wychodzimy w miasto, wiemy, że zawsze jest więcej osób obserwujących, dopingujących w mieście, więc biegamy na testowanej, sprawdzonej trasie z pętlą 2,5-kilometrową ze startem i metą w parku imienia Tadeusza Kościuszki. Trasa znana choćby z biegu Konstytucji.
5: Mhm. Też warto podkreślić, że z tego co pamiętam w ubiegłym roku, to była chyba jedyna impreza, gdzie na trasie widziałam więcej kobiet. Czy w tym roku też tak będzie?
4: Spodziewam się, że tak. Nie zaglądałem, nie patrzyłem w tej chwili na zapisy, jak to się układa, ale spodziewam się, że co najmniej będzie po połowie, jeśli chodzi o kobiety, mężczyźni, ale myślę, że i też będzie to, co pani wspomniała, że więcej będzie pań. I to cieszy, i to bardzo cieszy, bo na tej imprezie oprócz biegu na dystansie 5 km mamy również marsz Nordic Walking na tym samym dystansie i tutaj bardzo wiele osób właśnie szło z kijkami, bo właśnie osoby, które na co dzień nie są może tak bardzo aktywne fizycznie czy nie biegają, to z kijkami startowały i to jest też fajne, bo taka wspólnota jak gdyby się utworzyła, że sporo osób właśnie debiutowało w imprezie takiej sportowej, amatorskiej.
5: Mhm. To powiedzmy jeszcze bieg onkologiczny w październiku, a jak będzie wyglądał listopad i grudzień w Stowarzyszeniu Biegiem Radom? Co się będzie działo?
4: U nas się ciągle coś dzieje. Poza takimi organizowanymi imprezami, co nieco, jak to się mówi, dla siebie też ugraliśmy w tym roku, czyli ostatni weekend września jedziemy na trening. Na trening wysokogórski, można powiedzieć, w Beskidy, czyli tutaj okolice Ustronia, Wisły, Szczyrku. Będziemy trzydniowy mieli aktywny taki, nazwijmy to, quasi obóz szkoleniowy, obóz treningowy biegów górskich, bo jest to rodzaj biegu, który cieszy się coraz większą popularnością i warto też troszkę potrenować w takich odmiennych warunkach. W połowie października jedziemy do stolicy Chorwacji, do Zagrzebia. Tam się odbywają Mistrzostwa Świata Weteranów w maratonie. Jedziemy silną grupą 30, blisko 40 osób, także myślę, że też Radom będzie widoczny w tej stolicy. Ale wracając do pytania, tak, jeszcze dwie imprezy biegowe w tym roku będą poza onkologią. Mamy oczywiście 11 listopada bieg realizowany w ramach budżetu obywatelskiego, który kolejny raz udało nam się wygrać. Jesteśmy już trzeci raz z budżetem na ty, czyli korzystamy z dobrodziejstwa budżetu, a bieg niepodległości będzie drugim biegiem organizowanym w ramach budżetu, czyli to, co jest z założenia istotne, jest dostępny dla wszystkich jako impreza bezpłatna. Biegamy na tej samej trasie, co w tym debiucie ubiegłorocznym, czyli trasa, nowa trasa, atestowana trasa na dystansie 10 km bieg. Natomiast Nordic Walking pokonuje tą trasę na dystansie, tą imprezę z dystansem 5-kilometrowym. 10 km to są dwie równe pętle, czyli Nordic Walking i bieg na tej samej pętli się rozgrywa. 11 listopada, dniu święta niepodległości, ten bieg się odbędzie. Mamy założony limit 999 osób. W tej chwili już jest też około 350 osób zgłoszonych. Pamiętając, co się działo w ubiegłym roku, jesteśmy przekonani, że ten limit osiągniemy na pewno dużo, dużo wcześniej jak termin biegu.
5: No i grudniowy bieg przed
4: grudniowy
5: świętami.
4: Oczywiście, jak zawsze 20 grudnia. Bieg integracyjny środowiska biegowego radomskiego, bieg w niedzielę poprzedzony sobotnim opłatkiem wigilijnym, a bieg realizujemy nad zalewem Borki, też już tradycyjnie biegamy na dystansie 10 km, a Nordic Walking maszeruje na dystansie 5 km.
3: Przypomnijmy, drugi radomski bieg onkologiczny w niedzielę 4 października. Start o 11 w Parku Kościuszki.
2: SK Radom.
3: Można tutaj wypocząć wśród zieleni. Radomski Amfiteatr zaprasza mieszkańców miasta do wspólnej pielęgnacji ogrodu społecznego. Każdy jest mile widziany, mówi Karolina Rudecka z Amfiteatru.
6: Ogród społeczny to fragment przestrzeni miejskiej, w tym wypadku mieszczący się na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr od strony ulicy Śniadeckich. Wspólnie tworzonej przez grupę mieszkańców służącej uprawie warzyw i kwiatów, spotkaniom i integracji, działaniom edukacyjnym i wydarzeniom kulturalnym. Nasz ogród nazywa się Pyszny Ogród, bo chcieliśmy tą nazwą podkreślić, że jest to oaza nie tylko dla ludzi, ale też dla wszystkich zwierząt i ptaków i owadów, które są wokół nas. Do ogrodu społecznego, jak sama nazwa wskazuje, może przyjść każdy. Nasze spotkania odbywają się regularnie 2 razy w tygodniu. We wtorki zapraszamy między godziną 13 a 16, a w piątki zapraszamy między godziną 16 a 18. Przyjść może każdy, kto tylko ma ochotę pobyć wśród zieleni, poznać nasz zespół, naszą grupę wolontariuszy, pomóc, popracować. Także zapraszamy właściwie każdego, kto ma ochotę jednocześnie przychodzić regularnie lub jednorazowo. Ogród społeczny można wspierać wszelako, przychodząc i pomagając w pracach. można założyć swoją grządkę podwyższoną, można pomagać jednorazowo, tak jak to miało miejsce w zeszłym roku. Wiele osób na przykład miało ochotę pomóc w ten sposób, że skosiło nam trawę lub podzieliło się z nami swoimi nasionami kwiatów lub sadzonkami drzew. Także każda pomoc, zarówno ta jednorazowa, jak i wielorazowa, jest bardzo mile widziana, dlatego że nikt tak naprawdę nie czerpie korzyści ani finansowych z tego ogrodu. Ten ogród ma po prostu służyć nam, mieszkańcom, ma cieszyć oko, ma być oazą spokoju. W tym miejscu mamy czuć się dobrze, komfortowo i bezpiecznie. Ogród, tak jak już powiedziałam wcześniej, można odwiedzać podczas regularnych spotkań, ale jednocześnie jest możliwość, aby odwiedzić nasz ogród w każdy inny dzień, po wcześniejszym po prostu poinformowaniu mnie, najlepiej telefonicznie lub mailowo. Wszystkie dane kontaktowe są na stronie internetowej amfiteatru. Także zapraszam serdecznie do ogrodu społecznego.
2: SK Radom News.
3: Kinga Furch, zapraszam. Ponad 100 tysięcy zarejestrowanych samochodów na ponad 190 tysięcy mieszkańców. Urząd Statystyczny w Warszawie z okazji Dnia Bez Samochodu, który przypadał 22 września, przedstawił dane dla Radomia za ubiegły rok. Wynika z nich, że na 1000 mieszkańców przypadało 601 aut. Najwięcej radomskich samochodów miało napęd spalinowy, mówi Marcin Chałuski z Urzędu Statystycznego.
7: Według stanu na 2025 rok liczba zarejestrowanych w Radomiu samochodów osobowych wyniosła dokładnie 115 292. Oznacza to, że na 1000 Radomian przypadało 601 aut. Najwięcej radomskich samochodów miało tradycyjny napęd spalinowy. Prawie 46 tysięcy aut na benzynę oraz 37 tysięcy na olej napędowy. Osobowych samochodów elektrycznych było w Radomiu 581, a hybrydowych 755. Jeśli chodzi o komunikację publiczną, to w Radomiu funkcjonowały 593 przystanki, czyli o jeden więcej niż rok wcześniej. Długość buspasów wyniosła w Radomiu 1,2 km i ta wartość nie zmieniła się w skali roku. Osoby, które chciały skorzystać z transportu publicznego, ale mieszkały w oddaleniu od przystanków, mogły zostawić auto na jednym z dwóch radomskich parkingów typu Park and Ride. Radomscy rowerzyści mogli korzystać ze 130 km ścieżek rowerowych, czyli o 11 km więcej niż w 2024 roku. Na 100 km kwadratowych przypadało w Radomiu 116 km ścieżek rowerowych. Dla porównania, w Warszawie było to 169 km.
3: Śmierć to dopiero początek. Mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu to tytuł wystawy, którą od 25 września będzie można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Co dokładnie zobaczymy na wystawie, zdradza Adelina Szczerbińska, kuratorka wystawy.
8: No tytuł jest, powiedzmy, dość oczywisty, więc tutaj pewnie nikogo nie zaskoczę, ale myślę, że też jest taki pomocny. Gość będzie wiedział tak naprawdę, o czym będziemy na tej wystawie mówić. Oczywiście skupimy się na temacie śmierci, ponieważ dla Egipcjan ten temat był zarówno życia, jak i śmierci i tego życia po śmierci, prawda, był bardzo ważny, więc myślę, że to będzie taki bardzo ciekawy element i cała narracja wystawy będzie dotyczyła tego konkretnego symbolu, wydarzeń, rytuałów, elementów ochrony, elementów zachowania ciała, sposobu przygotowania tego ciała do na przykład do pochowania go w konkretnym miejscu, no bo mówimy oczywiście czy o grobach, czy o jakichś większych grobowcach. zależnie tutaj od statusu majątkowego osoby chowanej. No ale oczywiście cały ten moment pochówku, czyli to jak przygotowywane było ciało, sposób kremacji ciała, to jest wszystko bardzo ważne. To są takie pewne etapy, które trzeba było wykonać, a tak naprawdę przecież to wszystko trwało te 70 dni, więc na tym takim momencie, elemencie i tej całej takiej akcji przygotowywania, na tym będziemy głównie się skupiać na naszej wystawie. A dodatkowo taki element, który jest takim już chyba dodatkowym punktem działu archeologii, czyli pokazujemy przy takich okazjach, przy okazjach wystaw archeologicznych, pokazujemy Polaków pracujących poza granicami naszego kraju. W tym przypadku misję, czy członków misji archeologicznej do południowo-wschodniej Delty Nilu, konkretnie na stanowisku Tel El Mura właśnie w Delcie Nilu. A to już taki mój pomysł czysto i taki mocno przy sercu zainteresowanie, ponieważ ten Egipt, Egipt starożytny gdzieś chyba od dziecka tak naprawdę u mnie się gdzieś budził. No i faktycznie, no, studia, kierunek, który specjalizacja, czyli Egipt, Bliski Wschód, gdzieś tam zawsze kiełkował, a teraz akurat nadarzyła się ta okazja, żeby Państwu ten Egipt starożytny, ale również współczesny Państwu pokazać i mam nadzieję, że również się tym tematem Państwo zainteresujecie. Zobaczymy zabytki z muzeów narodowych, z Muzeum Narodowego w Warszawie, z Muzeum Narodowego w Krakowie, z oddziału Książąt Czartoryskich. Zobaczymy również zabytki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz również, które są, część zabytków jest w depozycie Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zobaczymy zabytki również, czy może to już ciężko nazwać zabytkiem, może już obrazem, tak już konkretniej, obrazy z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawskiej. To będzie taki element dodatkowy jeszcze do tej wystawy, czyli obrazy Aleksandra Leszenko, artysty, archeologa z zamiłowania, podróżnika i osoby, która myślę, że bardzo w taki mi odpowiadający sposób przedstawia ten Egipt. To jest taki Egipt, który myślę, że jeśli ktoś myśli o takim Egipcie faraonów, to właśnie jego obrazy to oddają. Ten kolor, który jest na tych obrazach. Mam wrażenie, że jak się na to patrzy, widzi się całe horyzonty, ulice Starego Kairu, miejsca, które też były pokazywane, nawet przecież te największe, najbardziej znane świątynie. Więc jeszcze taki Egipt z oka takiego artysty, podróżnika. To też zobaczymy i będzie to taki dodatkowy jakby akcent na naszej wystawie. Ja jestem, zawsze byłam zafascynowana amuletami, tą częścią zabytków. Amuletów na naszej wystawie będzie dosyć sporo. W różnych kształtach, różnych formach, pod względem wykonania, więc to jest też malutki element, bo czasem taki, który zajmuje dosłownie 2 centymetry, ale myślę, że niesie ze sobą taką moc ochronną oczywiście i też będzie bardzo ciekawym takim elementem. Oczywiście figurki uszepki, które też się w dużej ilości u nas pojawią. Maski sarkofagowe, to też jest fantastyczna kategoria zabytków. Będzie ich bodajże 5 albo 6, chyba nawet 6. Część jeszcze właśnie z Muzeum Archeologicznego w Krakowie. I to są takie, myślę, kategorie zabytków, które będą bardzo ciekawe, ponieważ można do tego jeszcze całą historię dodać, opowiedzieć, a też ten kunszt taki ze sobą niosą. Zobaczymy papirus z Muzeum Narodowego w Warszawie. To jest taki ostatni fragment w Galerii Sztuki Starożytnej. Pokazywany jest 11. Ten 12 przyjedzie akurat do nas. Jest ciekawy pod względem tego, że był wykonany dla kobiety. co też jest swego rodzaju rzadkością. No i oczywiście ten panel, który mówi nam o mumiach. Mumie ludzkie i mumie zwierzęce też się pojawią na naszej wystawie. Myślę, że wszystkie po trochu te kategorie zabytków będą dla gości bardzo takie ciekawe i interesujące.
2: SK Radom.
9: Pogoda za oknami robi się coraz mniej przyjemna. Jesień w pełni. O jesieni z przedszkolakami z Radomia rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska.
10: Co to jest jesień?
11: Listki spadają i można gdzieś pojechać sobie, albo można sobie pojechać na zalew, albo nakarmić kaczki, albo wejść do basenu chyba można.
10: A jak wygląda pani jesień?
11: Ma listki i spadają jeszcze listki, a ja wiem, co jeszcze ma w koszyczku listki.
10: A ty co wiesz o jesieni?
12: Że spadają z drzew liście, można też jechać na hulajnodę i rzucać się w liściach.
10: A zbierasz kasztany?
12: Mhm.
10: A co można robić z kasztanów?
12: Różne figurki.
10: A z jarzębiny co można robić?
12: Nie wiem.
10: A ty co wiesz o jesieni?
13: Że można jeździć na rowerze.
10: A jak wygląda jesień? Co się wtedy dzieje?
13: Można zbierać żołędzie i się tarzać z liściach.
10: A wtedy to pada deszczyk czy świeci słoneczko?
13: Pada deszczyk.
10: A jak pada deszczyk, to co wtedy można robić w domku?
13: Bawić na przykład.
10: A ty co wiesz o jesieni?
14: Wtedy spadają liście tak z takich drzew, w których mieszkają wiewiórki. Jeszcze można skakać na trampolinie albo wspinać się po zjeżdżalni prosto w liście i można jeszcze tam się bujać na huśtawce i wtedy się dzieje, można przenieść piaskownicę i bawić się w piasku.
10: Powiedz mi, a jak wygląda pani jesień, wiesz?
14: Tak. Wiem trochę, ale nie tak całkiem.
10: A ty co wiesz o jesieni?
14: Wypadają liście. I że można się bujać na huśtawce.
10: A jakie kolory są, jak jest jesień?
14: Czerwony, żółty, zielony, niebieski.
10: Powiedz mi, zbierasz kasztany jesienią?
14: Tak.
10: I co z tych kasztanów robisz?
14: Ludziki.
10: No a jak takie ludziki wyglądają? Opiszesz go?
14: Mają nogi, głowę, jęce, czapkę i bluzkę.
10: A ty co wiesz o pani jesieni?
14: A ja to lubię się bawić z pieskami i lubię zbierać liście i kasztany i żołędzie i lubię jeszcze huśtać się na huśtawce i zjeżdżać na talni.
10: A jak zbierzesz listki jesienią, to co można robić z tych listków?
14: Tak, bukiety.
10: A wy co wiecie o jesieni?
14: Można się pochuśtać na huśtawce, można poskakać na trampolinie.
10: A jak wygląda pogoda jesienią?
14: Pogoda jesienią to może pada deszcz.
10: A jak wyglądają drzewa?
14: Drzewa wyglądają tak wysoko i wyrastają z nich kwiatki albo jakieś owoce.
10: To jesienią czy wiosną? Bo jesienią to chyba listki spadają z drzew.
14: Jesienią to spadają, a wiosną to rosną.
10: A powiedz mi, jak tak pada deszcz jesienią i nudzisz się w domu, to co wtedy robisz?
14: To bawię się moimi zabawkami, moim tabletem i czymś jeszcze tam, ale wiem, co to jest. Mój najlepszy. Lubię się bawić z kolegami, z koleżankami, z panią. I jeszcze lubię się bawić Psi Patrol, Leżak Sama.
10: Jak wygląda jesień?
14: Listki padają.
10: I co się jeszcze dzieje na dworzu, jak jest jesień? Pada deszczyk czy świeci słońce?
14: Pada słońce.
10: A jest ciepło czy zimno?
14: Trochę ciepło i trochę się lubi zimno.
10: A powiedz mi, lubisz jesień?
14: Ha?
10: A dlaczego?
14: No bo padają listki.
10: I co z tych listków można robić?
12: Ja lubię ludziki, te listki.
15: A ja?
12: Lubię jesień, bo wszystko jest fajnie. I dlatego, że lubię się bawić z przyjaciółkami i kolegami. Mam smyc jeszcze. I lubię się bawić z kolegami i już mówiłem to.
10: To teraz ty mi powiedz, jak wygląda jesień?
12: O jesieni to ja lubię

0: się nie rozlezę.
1: A powiedz mi, co się dzieje wtedy na dworku? Co się dzieje z drzewami?
0: Opadają listki.
1: A jak opadają listki, to co, później można je zbierać?
0: Listki i robię z nich ludziki. A ja zbieram ludziki i z nich zrobię taką smycz. No tak się łączy listki.
1: Jak wygląda jesień? Powiesz ty mi?
2: Opadają listki. No i lubię te zbierać liście, wysypać koło garazy.
1: A powiedz mi, a zbierasz jesienią jarzębinę i robisz korale?
2: Tak, z mamą lubię zrywać jarzębinę i robić z nich soki.
1: Soki z jarzębiny. A powiedz mi, jak jest brzydka pogoda jesienią, to wtedy w co się najbardziej lubisz bawić?
2: Oglądać bajki i się bawić.

0: Wiśniewska, Radom.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pyszne śniadanie za niecałe 10 zł? Tak, to możliwe. W restauracji Parkowa English Muffin z wołowiną kosztuje tylko 9,90 zł. Na śniadania zapraszamy od poniedziałku do soboty od 10 do 14. Ale Parkowa to nie tylko śniadania. W naszej karcie znajdziesz też pyszne burgery, pizzę, makarony i dania główne. A kiedy nadchodzi wyjątkowa okazja, organizujemy urodziny, chrzciny, komunie i przyjęcia rodzinne. Restauracja Parkowa w Radomiu. Na śniadanie, na obiad, na wyjątkowe chwile. Po prostu do Parkowej.
4: I po reklamie.

Mega Radom. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. I po reklamie.

Czeszce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.

najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.